choć bez nechtě proto máš terpity. Моя мила, ти покусо єднам.

Demko, Lemko, jaký ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainec? Ni. Ja Demko, Lemko.

Перегляд тижня порталу LMFM. Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь. Малярство як акт пам'яті. Автор допису Наталія Мавцька-Новак. Вистава «Прикликання» – то стріча двох артисток, котрі хоцхоснують до Креми малярські язики, учить їх рефлексія над пам'яттю міща, досвідченням погранича і культурним спадковином Лемковини. Презентувані роботи Марти Криницької-Ожех і Барбари Губерт творять веловимірову оповість о історії достоменності і о тим, що минуло. Вистава презентувана є в Воєвіцькім домі культури в Рєшові від 8 до 31 мая 2026 року. Як підкреслює куратор вистави Андрій Жигадло, тим, що спаяє презентувану творчість, є цитування «Одкликання до традиції і досвідчення погранича культур на обширі Południово-Східній Польщі, розумленого як простір проникання ся пам'яті, історії та індивідуальних нарацій». Як раз все з контекст, назначений виселіннями, браком присутності і перерваним тривання, стає ся пунктом виходу малярського гладання обох артисток. Ікона абстракція і духова матерія образу. Марта Криницька-Ожех в своїй артистичній практиці консеквентні сігат до дідицтва лемків та фундамент рефлексії над образом і культурним пам'яттю. В презентуваним на виставі цикле «Прикликання» розвиват скорше заінтересування іконом, але в інтерпретації видимо осаджені в сучасним малярським язику. Як читаме в кураторському тексті, артистка піднима цитування послідовну пробу, щоб поучити язик експресійної абстракції з візуальним і символічним традицією ікони. Центральна композиція характеристична для іконового малярства є захована, але поле ікони цитування явиться автономним і значучим простором образу, в котрим стрічаються експресійний жест, міщами рослинні елементи чи виділені геометричні обшири. Інспірацією са додавні ікони, на котрих видно зуб часу, цитування, вкрити потемнілим аверніксами, забруджені з нарушеним верством фарби, котра відпадат. Захоплення матеріальним видом ікони веде до свідомої редукції образу. Лише для мене найважніші елементи структури, святи і релігійні сцени, цитування, возникають з мало неабстракційного простору через ощадне зазначення фігур постаті і видими німби. Стаються вони пунктами зосередження пізріння і контемплації. Повідоки пам'яті і образи зникання. Малярство Барбари Губерт хоснує іншу візуальну стратегію, але так само міцно осаджено в проблематиці пам'яті і втрати. Артистка від років піднима тему неістніючих місць, бивших сел, котре залали під резервуар Солинського озера. На теперішній виставі презентує пару нових малярських циклів – «Мирінчима тиша пам'яті», «Груповий портрет» чи «Верстви пам'яті». Як підкресля куратор, образи Губерт будувані суть через цитування «Зоставлення постаті люди і архітектонних мотивів з пейзажом, вкритих транспарентними верствами фарби». Особливо важним символом стає ся силует церкви в криві. Появляться в велох роботах як універсальний символ русинської достоменності погранича. Постаті суд найчастіше вказуване отпереду, взяти з архівальних родинних фотографій, постепенно ся розмивають. Транспарентні фарби спричиняють, цитування, ефект проникання ся образів і постепенного зникання форм. А сам образ стає ся носителем релацій між присутністю а уступуванням, пам'яттю а втратом. Малярство Барбари Губерт може відчитувати як вид по видоку пам'яті образів затриманих на границі зникання. В діалогу. Вистава проникання не пропонує дослівної реконструкції минулості. Противні. Як зазначено в кураторському тексті, пам'ят міща є вказана, цитування, не як реконструкція, а як відкритий веловерствовий процес виявлення слідів минулого в сучасному образі. Стріча двох малярських язиків творить простір діалогу між сакрум а щоденністю, між тим, що матеріальне а духове, образом, а тим, що неприсутне. Прикликання є виставом о пам'яті як процесі, крухим, неоднозначним, фурт негоціюваним. Понеділок, 11 мая 2026 року. ПСК схвалив далі еврофонди і до русинських регіонів. Автор вісти Петро Медвід. В понеділок, 4 мая 2026 року, відбуло ся 22 засідання Ради партнерства Прешівського самосправного краю, ПСК. Як інформувала говоркиня ПСК Даша Єленьова, засідання принесло схвалення нових проєктових замірів інтегрованих територіальних інвестицій. Суд в цілковій сумі 3,8 мільйонів євро і суд прямований на модерніші культурні об'єкти, якісніше школство, але, наприклад, і на ревіталізацію історичних об'єктів.
Cytuania. Żupne eurofondy są pro nas kluczowym i adresnym instrumentom. Nie inwestujemy od stoła, ale toczno tam, gdzie prymatory i starostowe najwece potrzebują pomyć pro zlipszynia żywota u swoich miastach i sełach. Powił predseda PSK Milan Majerski. Dzięki mechanizmu integrowanych inwestycji kraj nasztartował masywną podporę pro najmniejsze seła do piac do żyteliu. Medże podporeny ma małe masełamy, są teper i rosyjskie bajeriucijcy to pola. Żupan Majerski wspomniał, że Rada Partnerstwa PSK schwaliła jej przybliżno 10 milionów euro na kanalizację i wodowod w celi zboj. Schwalany projekt miasta Swydnyk w sumie 359 tysięcy euro z groszy Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku zabezpieczuje riszenia na zatrzymowanie wody posrednictwem kompleksnej rewitalizacji prostory pro oddych i pisze na ulicy 8 Maja. Lokalita się ma zmienity na parkowo-oddychową zonę z łoczkami, oświetlinią, a fontankami na pytną wodę. Wytworzyty się mają i deszczowa zachorota. W sąsiednim okresnym mieście Stropkowi będzie produkowana czwarta jednoczasno zawierzalna obnowa hołownej płaszczy. Rada Partnerstwa PSK intensywno pracuje na napełnianiu finansznej alokacji z programu Słowakia, która je pro priasiwski kraj wstanowlona na równy 293 milionów euro. Aktualno jest chwalonych już 92% alokacji, idę o 257 projektowych zamierzów w sumie 270 milionów euro. W schwalowaniu projektów finansowanych z żupnych eurofondów należy priasiwski samosprawny kraj, między najaktywniejsze krajskie samosprawy, informowała Jeleniowa. W Hrabskim przypomnieli sobie 50 roków od śmierci świeszczenomuczennika Wasylija Hopka, autor listy Petro Medwid. W niedzielu 10 maja 2026 roku w Hrabskim, rodnym seli błażennego świeszczenomuczennika Wasylija Hopka, preszywskiego pomicznego episkopa, odbył się archieparchialny odpust, którym sobie duchowieństwo i wirujuczy Rzekłokatolickiej Cerkwy na Słowakii przypomnieli 50 roków od śmierci błażennego. Jak informował choworcia Priasiwskiej Archieparchii otec Michał Pawleszynowicz, torżestwo poczęło modlitwą Świętego Różańca, pak prodożowało molebną ku blażenomu świeszczenomuczennikowi Wasylejowi. Nie hladał sławu, wszystkich lubił. Hołownym punktem odpustu była archierejska liturgia, którą w cyrkowno-słowiańskim języku odprawiał wysokoprosiaszczenny władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop i metropolita. W jednej z nim służyli i preświaszczenny władyka Kurt Bernet, archieparchialny episkop Pasaiku Sesha, który je w tym czasie na roboczo duszpasterski na wściwi w Europie. W jednej z nima służyło ponad 30 świeszczenników. Na torżestwie brało uczest i mnoho monaszok i wirujących z szerokiej okolicy. W propowidę hołowa Rzekłokatolickiej Cerkwy na Słowakii wkazał na wece historycznych faktów i z żywota Bożennego, przy czym wychodził z świadectwa jeromonacha Anatasa Pekaria, który o władykowy Wasylijowy powił to te słowa, cytuję. Wasyl Hopko nie hladał sławu, nie domagał się sprawiedliwosty, ani nie żadał pomstyty się, wszystkich lubił, wszystkim odpuszczał i mał na machu posłużyty swojej eparchii jak pomiczny episkop, koniec cytuję. Kiedy Jona akcentował u propowidy żertwenną służbę świeszczenomuczennika Wasylija po roku 1968, kiedy naperek pidłomlenomu zdorowlu powzbudzował wirujuczych, rukopołożył świeszczennikiu i pomachał przy obnowie cerkownego żywota. Jednoczasno był prosty i bliski ku obyczajnym ludziom i mał sposobność nesty terpienia w tychoty i do wiry w Boha. Na kińcu torżestwennej liturgii przychoworył się i władyka Kurt, który podkreślił osobność władyki Wasylija jak murza, który w ciężkich czasach komunizmu został wierny Bożemu Słowu i Świętejszemu Otciowi, przy czym wkazał na realność dzisiejszej doby, której nie dominuje żadne obmedzenia swobody czy wieroispowiadania, ale sama swoboda, tucha pomocy i groszach robi ludzi jeszcze wece niesłobodnymi i związanymi. Świeszczenomuczennik Wasylij. Błażeny świeszczenomuczennik Wasylij Hopko był rzekłokatolickim episkopom, muczennikom komunistycznego reżimu i wyznaczną osobnością rzekłokatolickiej cerkwy na Słowakii. Narodził się 21 aprila 1904 roku w Hrabskim. Pro swoją wiru i wierność papowi rzymskiemu był podczas totalitarnego reżimu więzniony i prześladowany. Hmer 23 jula 1986 roku. Wseleński archierej Joan Paweł II o wychołosu za Błażennego w 2003 roku w Bratysławii. Rzekłokatolicka cerkow sobie jego praznik przypomina 11 maja, w den, kole przyjął u 1947 roku episkopską hierotonię. Jego moszczy są ułożone w bocznej kaplicy katedralnego soboru świętego Joana Chrzciciela w Prieszowie. U Świdniku odkryli informaczny center Europe Direct. Autor listy Petro Medwid.
U wtorek 12 maja 2026 roku odkryli u Świdniku nowy informacyjny center Europe Direct, który ma służyć jak punkt kontaktu między żytelami Pidukleńskiego regionu i instytucjami Europejskiej Unii. Informuje o tym agentura TSR. Center wyniknął pod pokrowytelstwo Konfederacji Profsojuzji Słowackiej Republiki i należy do siety 10 nowych centrów Europe Direct na Słowakii. Na światocznym odkryciu brali uczest przedstawicielka Kancelarii Europejskiego Parlamentu Natalii Szczasna, prymatorka Świdnika Marcela Iwanczowa i wedúcej od oddelenia komunikacji przedstawicielstwa Europejskiej Komisji na Słowakii Peter Żabka. Prezydentka Konfederacji Profsojuzji Słowackiej Republiki Monika Uhlerowa przy odkryciu powiła, że profsojuzy dijut na ciwi Słowakii, no posrednictwom nowego centra chociat ukrypyty perepojenia socjalnych i roboczoprawnych tem i z regionom Sewerowychodnej Słowakii. To, że wybrali Świdnik za jej słowami, jest powiązane z tym faktem, że region ma dochodowe, socjalne i ekonomiczne problemy. Zadaczą centra jest dawać informacje o Europejskiej Unii, tworzyć prostor na dyskusję o europejskich temach i organizować oświetne aktywności pro szkoły i żyteliu. Medze hołowny priority centra należy podpora dialogu z grażdanami, podnymania świadomości o prawach grażdaniu, bezpieczeństwa, ochrony żywotnego otoczenia czy digitalnej transformacji. Podczas roku planuje center przyrychtować 6 regionalnych podii. Aktywności chce realizować w współpracy z Konfederacją Profsojuzji Słowackiej Republiki, Europejską Profsojuzną Konfederacją i Europejskim Gospodarskim i Socjalnym Komitetem. Europe Direct są miejscowe kontaktne centry, które podawają informacje i odpowiadają na wszystkie wopросы o europejskich dziełach. Odpowiadają na nich osobno i z ohľadom na miejscowe obstawienie. Szkolowane robotnicy organizują podii na szkołach, dyskusje z miejscowymi i regionalnymi politykami, reprezentują Europę na weletorgach i nawiązują kontakty z żytelami. Na osnovi wece jak miliona poprosił za rik, mają pak europejskie czynowniki możliwość poznaty potrzeby i obawy grażdaniów. Sereda, 13 maja 2026 roku. Poczesnym gromadzianinom Kałużskiej Gromady stał Fedir Labyk, autor listy Seweryan Kosowski. Do spisku poczesnych gromadzian Kałużskiej Gromady dołączył zasłużony lemkiuski dijacz Sered Lemkiu na Ukrainie Fedir Labyk. Rieszenia w tej sprawie przyjęła Kałużska Miasteczka Rada. Labyk był odznaczony za długoletnią pracę i wyznaczne dosiahnienia, w tym na niwie lemkiuskiej kultury, cytowania. Pan Fedir to człowiek archiw, człowiek dusza, czyja praca sochraniat pamięć predkiów dla naszych potomnych. Jego autorytet serd lemkiuskiej gromady ta mieszkańców Kałużczyny jest bezperecznym, pisze się na oficjalnym sajcie Kałużskiej Miasteczkiej Rady. Laureat urodził się 20 maja 1937 roku w Świadkowi Wielki Jaselskiego Powitu. W 1945 roku rodzina Labykiu była wyselena na radiańską Ukrainę, do Stalinowskiej Oblasty, dnes Donecka. Od 1946 roku prożyła w Kałuszy, gdzie ostatecznie osylili się Lemkę jak wtikali z Dalekiego Wschodu. W 1955 roku zakończył kałużską średnią szkołę. W 1964 zawarszył kałużski chemiczno-technologiczny technikum, a w 1981 Iwano-Frankiwski Instytut Nafty i Gazu. Był deputatem Kałużskiej Miasteczkiej Rady drugiego demokratycznego sklikania. W 1955 roku był czempionem Kałusza za sportową gimnastykę. Fedir Labyk należy do pokolenia tych, jakie już na zaczatku 90-tych roków włóczyli się w odrodzowania lemkiuskiej kultury seret pereselenciów do Ukrainy. W 1992 roku był obrany wedúcym Kałużskiej Miasteczkiej Gromadzkiej Organizacji Wseukraińskiego Towarzystwa Lemkiuszczyna. Neodołcha był za sprawą działalności Labyka osnowanej chor Studenka, jakomu w 1996 roku było nadane zwania Narodnej Samodialnej Folklorno-Etnograficznej Ensemble Piśni i Tańcia. Labyk jest dnes aktywnym uczestnikiem kolektywu Studenka, gdzie śpiewa, tańczuje, wykonuje wersze ta humoreskie po lemkiuskie. Sama ensemble do teper tworia w bliższości jeszcze urodzenci lemkoweny, pereselene jak dity w sorokowych rokach 20. stolicia. Był inicjatorem i organizatorem odkrycia w Kałuszy skulpturnej kompozycji w pamięć pereselenciów z Polszczy, w tym czyśli z Lemkowyny. Jak jeden z nieczyslennych dijaczów na Ukrainie dbat o krasu lemkiuskiego języka, o to, żeby besida, jak uchosnują dlemky, była czysta, bez wlejań szczurzych języków. Sam prekrasno besiduje po lemkiusky. W 2025 roku kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała mu nagrodę imienia Epifana Drowniaka Nikefora, cytowania, za trud życia oddanej dla lemkiuskiej kultury. Odobrał jej osobisto w czas minuloricznej 45. Lemkiuskiej Watry na Czurzenich Michałowi, gdzie występował i kolektyw Studenka.
Na podii wspominana była i wisemdesiata rocznica tragedii weselin lemkiu na radiańsku Ukrainu w 1945 roku. Četver, 14. maja 2026 roka. Lemko Tools, miejsce lemkiuskoho jazyka w digitalnym świti. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Jeszcze do niedawna o buduczności lemkiuskoho jazyka besidualizmy w kontekście szkoły, literatury, kulturnej działalności, folkloru, historycznej pamiatycy, prysutności języka w publicznym prostorii. Były to fundamentalne zwidania, bo jak raz w tych obszarach przez wiele roki uryszało się dalsze peretrywania lemkiuskoj kultury po katastrofach 20. stolicia, o rozochnaniu spilnoty i zaniku naturalnego językowego środowiska. Na samym werszku skorsze wymienionego jest oczywidno międzypokoleniowy przekaz. Dnes jednak dobry widzimy, że istnieje nowy wymiar fungowania języków, digitalna obszar. Tohyn odbywa się wielka część współczesnej komunikacji. Tam perenosy się edukacja, medii, archiwizowania znania i sztodenne są spilne życia. Język, który digitalnie nie istnieje, zanykat. Cylemkiwski język istnieje tam, gdzie prochodzi współczesna komunikacja, znaczy w internetie. Nie idę już o prysutnist azbuky w komputerii, smartfonicy, możliwość zapisania tekstu. W 21. stoliciu język funguje jeszcze raz prehladarkę, automatyczne tłumaczenia, rozpoznawania besidy, syntezu hołosu, aplikacji, socjalne medii, nariadia sztuczno-inteligencyjcy, digitalne bazy danych. To hyn suczaśni tworzy się nowa infrastruktura komunikacji. Nie jest w technologiach, nie istnujesz. Dla wielu języków to proces, który prochodzi naturalnie w jedno z rozwitków technologii. Problem zaczyna się w premierie małych języków, osobliwo tych, które dziesiątkami roków fungowali na instytucjonalnym marginesie, bez dostępu do techniki. To gdy brak digitalnej prysutności to nowa forma wykluczenia. Wielu małych języków przechodzi podobny scenarii. Są prysutny w kulturze, w piśniach, w podijach, ale postepenno znikają z codziennego życia. Czom? Tyż za to, że sąd coraz mniejszy praktyczny. Młodsze pokolenia piszą wiadomości po polsku, po słowacku, serbsku, madziarsku, po angielsku, dodajesz to chociaż, nie z ideowego wyboru, ale za to, że tak jest skorsze, mają możliwość chosnować różne nariadia, słowniki, autokorektu, podpowiedzi itd. Nie musiał dumać nad zapisem. W premierii lemkiuskiego języka zaraz pojawia się widania, ale jak to napisaty? Jak raz w tym miejscu zaczyna się problem. Język, który nie ma swojego nariadia, prohryłat na etapie praktyki, bo jest trudniejszy w osnowaniu, bo nit lekko dostępnych słowników, nariadia, żeby prowiryty zapis, systemiu, który budą podpierać pisania. W rezultacie osoba, która jest i świadoma, i zaangażowana, często rezygnuje z osnowania lemkiuskiego języka w sztodennych obstawynach, osobliwo w internetie. Heł ja bycia prostier dla takich inicjatyw jak lemko.tools czy lemkotran.com. To nie ciekawynka czy gadżet, lem to proba odpowiedzi na konkretne potrzeby hosnowateli języka. Co to zmienia w praktyce? Z punktu pizrynia hosnowateli najważniejszy nie są deklaracji, ale funkcjonalnist. Platformy, wydi lemko.tools czy lemkotran.com, mogą oferować i rozwijać merynczyma słowniki i skore prowiriwania swił, pomagaty w interaktywnej nauci, redukować orfograficzny chaos, pitperaty tworzenia tekstu, dawate rozrywku. Język, żeby peretrwaty, musi być wychidny. Nie starczy, że jest ważny, krasny, najbliższy naszemu sercu i duszy, ta, że symboliczni nie da się go niczym zastąpić. Język musi być skorej, dostępnej, prysutnej wsiadł tam, gdzie piszemy i nasz toden się komunikujemy. Protiahom poślednich paru dziesiątych roku była zrobiona wielczesna robota dla zachowania lemkiuskiego języka. Rozwijano literaturę, edukację, presu, radio, wydawniczą działalność, wczynia itd. Jednocześnie świt zmienił się skorszy niż model ochrony męszynowych języków. Dnes dobry widzimy, że bez technologicznej prysutności język ostaje poza hołownym nurtom komunikacji. Prysutnist lemkiuskiego języka w internecie nie jest luksusem ani dodatkom, jest wymogą dla jego dalszego rozwitku. Za to inicjatywy takie jak lemko.tools czy lemkotran.com warta widzieć nie jak technologiczny projekt, ale jak strategiczny element szerszego procesu budowania współczesnej funkcjonalności języka. Nie idę wykluczni o wychodu hosnowateliu czy moderny wizerunek. Idę o stworzenie obstawyn, w których język może nadal fungować jak pełnoprawne nariadia komunikacji,
сучасного чоловіка. На раді влади Словацької Республіки про народносне меншини рішилося школство, музеї і народносне висилання. Автор вісти Петро Медвід. У вівторок 12 мая 2026 року відбулося традично в просторах Братиславського владного готелу Борік четверте засідання Ради влади Словацької Республіки про народносне меншини. Засідання вів підпредседа Ради і одночасно уповномочений влади Словацької Республіки про народносне меншини Акош Горонь. Рада обговорила 10 пунктів, між котрима були школство, народносне музеї, народносне висилання – це актуальні легіслативні процеси. За русинську народносну меншину брали участь всі трьоми членове того порадного органу влади – Мартін Караш, Петро Медвід і Мілан Ян Піліп, який є одночасно председом Палати народносних меншин. На початку уповномочений Горонь припомняв, що недавно нас на все відпустив пан Андрій Пош, котрий стояв при знову-зродженню німецької народносної меншини на Словакії по 1989 році. Довго був членом вибору про народносні меншини і етнічні групи. Стояв при зроді Музея культури карпатських німців, де був пак і директором, і у 1990 році був основателем і председом карпато-німецького общества. Членове ради віддали му чест минутою тиха. В темі учебників буде резорт гладати можливості. Членове ради влади Словацької Республіки про народносні меншини дістали на засіданню інформацію о актуальним стані народносного школства за 2025 рік. Цитування. Jednym z wyznaczonych legislatywnych kroków była nowelizacja szkolskiego zakona schwalona władzą Słowackiej Republiki w roku 2024 i z płatnością od 1 januara 2025 roku, która przyniosła wece korekcji relevantnych pro narodnostne szkolstwo. Pisze się w dokumenty, które członowie Rady dostali peredom. Okrem szkoł i z nawczalnym językiem narodnostnej mężczyny zdefiniowali się i szkoły z nawczaniem języka narodnostnej mężczyny, gdzie się uczy język i literatura narodnostnej mężczyny i może się w języku narodnostnej mężczyny uczyty i dekotry dalsze przedmety. Postupno się zaprowadzała i systema podpornych kroków, które podle zakona się podawają w materyńskim języku szkolaria albo u nawczalnym języku szkoły. Momentalno są ewidowane 4 materskie szkoły z nawczalnym językiem rusyńskim, 2 osnowne szkoły, żadna średnia szkoła. Tak samo jest 431 szkolariów osnownych szkół, które chodzą do szkoły, gdzie jest holem nawczania rusyńskiego języka. Ministerstwo Szkolstwa odpowiło w dokumencie na wopros rusyńskiej mężczyny, który dotulał się toho, że resort dał 2 miliony euro na kupowanie uczebników w językach narodnostnych mężczyzn, no uczebniki realno nesud, przy czym się na to skarżyli nelem Rusyny, ale i Ukraińci, a Madiary, cytuania. Resort Szkolstwa w roku 2020 odkrył rynek z uczebnikami i wydawania uczebników jest w kompetencji okremych komercyjnych wydawatelstw i resort uczebniki nie wydaje. Ministerstwo Szkolstwa sobie uświadomuje krytyczny stan i nisku dostępność do których uczebników w językach odnosnych narodnostnych mężczyzn i hlada możliwości podpory ich wydawania. Koniec cytowania. Na dopełniający wopros Petra Medwidia, czy ktoś wierzy, że komercyjne wydawatelstwo bude wydawaty pro tak pro rynok nieinteresną publikację jak uczebnik w rusyńskim języku, przedstawiciel ministerstwa Kalman Petoc potwierdził, że hladają na rezorcie możliwości, żeby to stan jakąś podporą pro wydawatelstwa poriszyli. Na dyrektora rusyńskiego muzea bude konkurs. Punktem zasiadania była i informacja o wyrocznych sprawach o diatelności narodnostnych muzeów Słowackiego Narodnego Muzea na Słowakii za 2025 rok. Potiszującym faktem jest, że Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury w poślednim czasie wykonuje i nauczno-badatelską robotę, co długo brakowało. Okrem tego, na perek konsolidacji publicznych finansów w minionym roku zorganizował szumne czysło wystaw i dalszych podziw u swoich prostorach. Przedstawicieli Rusyniu interesowali hołowno dwie temy. Pierwszą jest tema dyrektora, kiedy ku 22 oktobru 2025 roku była odklikana dyrektorka Luba Kralowa i od tołdy mał muzej uszlem dwóch powierzonych dyrektoriów, Jana Pywowarnyka i teper Ludmiłu Rażynu. Drugą jest problematyka rekonstrukcji prostoriów. Na to te temy dali członowie Rady za Rusyniu w oprosy rezortu na aprilowym zasiadaniu Pałaty Narodnostnych Mężczyzn. Co do rekonstrukcji prostoriów, Ministerstwo Kultury znowu powtórzyło, że na to nie ma momentalno groszy. Cytowania. I z ohladą na techniczny stan obiektu i obmedzenie finansowe możliwości rezortu kultury na jego sanację i obnowu toho czasu ociniuje się dalszy postęp przy sprawowaniu toho majątku, przy czym rozdumuje się i o możliwości perenesty Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury do lepszych prostoriów, które nie wyżadują takie wysokie koszty na rekonstrukcję i chod muzeja. Napisało ministerstwo w odpowiedzi.
Na zasiadaniu brała uczest i powierzona generalna dyrektorka SNM Wiarosława Bernatowa. To ta informowała, że dokończyła procesy ku temu, żeby do 30 dni był wypisany konkurs na dyrektora Słowackiego Narodowego Muzea, Muzea Rosyjskiej Kultury i Muzei tak po misiaciach mich byty holem w tej oblasti zastabilizowanej. Dodawamy, że na żadost predsedy okrągłego stoła Ruseniu Słowakii medziczasom Bernatowa potwierdziła striczu, na który budu duczasny členowe Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny i člen prezydii okrągłego stoła Ruseniu Słowakii Petr Stefaniak. Na striczy się mają obchoworyty szersza problematyka rusyńskiego muzejnictwa, wkluczno propozycji dla których aktywistów, żeby muzej perenesty do Medzela Borec. Górali u fondi na pered dyskusja. Uczestnik zasiadania był i Jan Sztołka, dyrektor męszynowego fondu, który odprezentował sprawę o diatelnosty fondu na podporu kultury narodnostnych męszyn. Wece interesu, jak sam dokument, wyklikała problematyka nowelizacji zakona o fondi, kiedy w minułym roku byli górali przyznani za 15 oficjalną narodnostną męszynę na Słowakii, no do teper nesut w grantowi schemi i nie mogą żadać dotacji na swoje projekty. Tak samo się przedstawicieli męszyn widali, jak je na tym rychtowania większej nowelizacji zakona, która by wyryszyła niedostatki, na którą mężczyzny do wchodobo zwracają uwagę. Przedstawitelka Resortu Kultury na zasiadaniu powiła, że momentalno się nie robi na większej nowelizacji. Co do małej nowelizacji, która by zauczyła góraliu do dotacznej schemy, to ta jest za jej słowami przygotowana. No powtórzyła już skorsze awizowane stanowisko resortu, że na peret odbudę się fachowa dyskusja o góralach, jak narodnostni mężczyźni, pak się budę ryszy też to dalsze. Realno to wyzerat tak, że słowacka władza napered wyznała góraliu za mężczyznę i teper jak kiedy cofała potysku i zda kotrych góralskich i słowackich nacjonalistycznych kruchił, kotry sąd proty toho ryszenia, żeby górali byli mężczyzną. Krytyczność jaku sytuacji wysłowił Paweł Zamiszka, przedstawiciel góralskiej mężczyzny w radii. Wopros góraliu tak leszył się niedoryszenej. Monitoring rekomenduje denynek prorusyniu i posylnienia szkolstwa. Temą czwartego zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostne Męszyny była i sprawa o realizacji szóstego koła monitoringu urowny implementacji Europejskiej Harty Regionalnych albo Męszynowych Języków u Słowackiej Republiki. Monitoring prochodził u minuwszym roku. Eksperty, które robili monitoring, mają dwie rekomendacje co do rosyjskiego języka. W dokumencie się doczytamy, że rekomendują słowackiej władzy przyjęte kroki na przyspustnienia przeważnej części przedszkolskiej, osnownej, średnioszkolskiej i technicznej fachowej oświty po rosyjsku w obłastiach, gdy to język tradycyjno osnuje się i zabezpieczyć kontinuitu między urowniami oświty. Rekomenduje się i oświta prouczyteli, które uczą w rosyjskim języku, zabezpieczyć nauczania historii, która odzerkaluje rosyjski język, pro wszystkich szkolarów u oblasty, gdzie to język osnuje się, posylny tych osnowania rosyjskiego języka w komunikacji i z organami i publicznymi służbami, ale i polekszać tę możliwość, żeby Rusyny mogli mieć też dennyk albo dennyk, wkluczno online wydania. Tolem czas rekomendacji, które eksperty dali do dokumentu i swojego minuorycznego monitoringu w odnoszeniu ku rosyjskiemu języku. Rychtuje się sprawa o hosnowaniu języków mężczyzn. Rada obchoworyła na zasiadaniu i informacyju o ocinieniu pełnienia zadań akcznego planu ochrony praw osób, które należą ku narodnostnym mężczyznom i etnicznym grupom na rok 2021-2025. Dalszą temą była informacja o przygotowaniu sprawy o stanie hosnowania języków narodnostnych mężczyzn na terytorii Słowackiej Republiki. Rychtowany dokument będzie monitorować rok 2023 i 2024. Materiał wypracuje Urząd Władzy Słowackiej Republiki w jedno i z Urzędem Upowodnomoczonego Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny. Będzie to za poriadką semy i taki dokument. Cytowania. Spracowania sprawy jest toho czasu zakończone na roboczej urowny. Dokument będzie finalizowany i z obciachowego, analitycznego i redakcyjnego boku i jest prerychtowany na jego przedłożenia do internego przypominkowego procesu. Pisze się w przedłożeniu dokumenty. Archiwne radiowe programy będą digitalizowane. Szef sekcji narodnostnego wysyłania słowackiej telewizji i radia Attila Lovas na zasiadaniu odprezentował sprawę o pełnieniu koncepcji narodnostnego wysyłania STWR. I z przedłożonych materiałów wydity, że publicznemu teleradiu w ramach koncepcji, która była przyjęta w 2020 roku, nie podaryło się zrealizować mnoho dił. W czasie konsolidacji nie jest napełnienia poda Lovasa ani tylko prostoru jak mnłosty. Kiedy besiedujemy o telewiznym wysyłaniu, prawdą jest, że się podaryło i 120 hodyn za rik zrobić 500 hodyn narodnostnego wysyłania. No tak samo je faktom, że na przykład Todd Rick
i z tych 500 hodyn może telewizja wyrobić tylem 148 hodyn premierowych programów, znaczy wykrzyna i z 500 hodyn bude tworena powtoreniami. Lovas przypomniano, że rada by mała żadaty nelem garancyju hodyn wysyłania, ale i garancyju groszej na wyrobu premierowych programów. Nie spełniło się ani rozszerzenia madziarskiego wysyłania Radia Patria, rozszerzenia wysyłania w romskim języku od okremlenia narodnostno-etnicznego wysyłania tak samo nie zrealizowało się. Spełniło się, że Radio Patria jest teraz już i na DAB+, a u redystrybutoriu. Choć madziarski informaczny portal STVR rozbiła, plany z jednakiem romskim i rusyńskim portalom się nie zrealizowały. I z tych, ale i mnohych dalszych faktów wychodzi, że mężczyzny musiały dyskaty na dofinansowania narodnostnego wysyłania, inszak nie może czekaty dalsze pozytywne rezultaty. Przedstawicieli rusyńskiej mężczyzny już skorysze apelowali, że nijak nie digitalizuje się radiowy archiw narodnostnego wysyłania w Koszyciach. Potiszującym faktom je, jak informował Lovac, że naszli się grosze na to, żeby w najbliższym czasie była przyjęta osoba na czastkową zaniatost, która przed tym u narodnostnym radiowym wysyłaniu robiła i to ta pocznie z digitalizacją archiwu. Jednocześnie Lovac powiedział, że radiowy archiw ma je przenieść się do budowy telewizji w Koszyciach. Co z reformą samosprawy? Pośrednim planowanym punktem była informacja o aktualnych legislatywnych procesach i aktywności w obłasty praw narodnostnych mężczyzn. W punkcie ryżne Petro Medwid zwrócił uwagę na to, że przed czasem Združenia Miast i Seł Słowakii i Združenia Samosprawny Kraj Słowakii przedstawili pozytywny dokument ku reformie publicznej sprawy. Dokument rachuje i złuczowaniem miast i seł do większych cilków i miałaby to być rewolucja w samosprawach, poklaby to władza i parlament przyjęli za swoje ryżenia. Nikt przy tym nie komunikował z narodnostnymi mężczyznami i mężczyzny nie znają, jak u większych cyklach będą gwarantowane ich prawa, które mają teraz w ramach okremych seł i cymist, gdy tworzą holem 15% żyteliów. Upełnomoczony Akosz Horoń powiedział, że w tym dili będzie kontaktowany bezodkładno dyrżawnego sekretaria Ministerstwa Wnętrznych Spraw Słowackiej Republiki Michała Kaleniaka, który ma to tu agendę u swoim portfolio i będzie żadaty, żeby przed przyjmowaniem takich ważnych ryszeń były wszystkie detale komunikowane z przedstawicielami mężczyzn. Dalsze zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny i Etnicznej Grupy odbudę się w oseny, przed tym będę zasiadać Pałata Narodnostnych Mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

opowiem ty bajku. Pan Nehocszto. W jednym seli żyła wdowa i mała syna Łania. Din był wysoki, silny, ale nie był czysto rozumny. Raz besiduje mu maty. Synku, jakosy tak zachciło mi się rybił isty. Może by spiszał w lis i pryniósł mi ich kuściok. Wziął Łanio koszuk i piszął. Win był dost bojazliwy. W lisi Łanio porozzerał się i wydyt. Koło jednego pniaka litat sztosy sywiczkie i maciczkie.

0: Bars się wciszył. Dumał, że zabył wołka jednym machom. Nazbierał rybił, jak trafił mu się pidruku, przyniósł matery do mił i besiduje.
1: Ja jem takiej silnej, że jednym machom wołka jem położył i du w świt.
0: Piszał do kraucia i dał sobie wszyty weliku krysaniu, de na peredzi welikyma bukwamy dał wyszyty. Ja pan, a ne choc szto. W kowala łanio dał sobie zrobyty żeliznu paleciu. Oblógł win krysaniu, w ruky wziął żeliznu paleciu, aż strasznie było smotry tysia na nioho. I piszą łanio w świt szeroki. Idę, stricza do jeden młody człowiek. Łanio besiduje.
1: Ja pan ne choc szto, a ty kto taki?
2: Ja jem dobrym złodziejom, odpowił tamtot. Woznia z osobą.
0: Zgodził się ne choc szto i one piszły razem. Idut, stryczając starszego człowieka.
1: Ja pan ne choc szto.
0: Besiduje łanio.
2: A ja złodzi,
0: besiduje młody człowiek.
1: A kto ty taki?
0: Zwiduje łanio starszego człowieka.
2: Ja mudrachel,
0: odpowił tot.
2: Wostenia do swojej kompanii.
1: Chod,
0: besiduje łanio. I piszły w otroje. Idut doło, zaszły już dost daleko w lis. Nakłali ognia. Perenoczuwa.

0: Rozhľadajúc sa, cine možno by bolo desi ptáška zabity i vzryli hlubokú jamu. Prismotrili sa a v hlubení jamy veľké dveri. Narodili sa i vyriešili poozerati, što to jest. Nehoc što prikazal złodziejowy zalisty tam. Jeszcze na zemli dobesiduwali się, że jak buda niebezpieka, to swystne. Złodziej polis. Prybuwał wszelejako, ale dweri otworyty nem ich. Zaswystał i wyciągnuli go. Tołdy piszał w jamu mudrachel. Dweri i win nem ich otworyty. Dumat, szto robyty? Obmaciuje mur, obmaciuje i trafył na kamin, szto się kołysał. Odsunął go, a tam klucz zabłyszczał. Otworył dweri i dał sygnał, żeby i to te dwoje spustyli się do neho dołą. Zyszał złodziej i pan nehoc to do mudrachela i wszutku troje woszły do veličeznej komnaty. Wydziad, a tam połno hołą poodrubowanych. Zachodziad do drugiej komnaty, a tam siedet fajna dziłka i sztosy sobie woszuwat. Dziewczyna zwitała. Jak wyste się tu dostali?
1: Naszlyśmy klucz i otworyli dweri.
0: Besiedują gości.
2: Euste zaszli, ale odtal nie wyjdete. Eu, żyje 24 rozbijniku i 25 herszt.
1: No to nycz.
0: Besieduje panny hocszto.
1: Uż jakosy tu prebudeme.
0: Mudrachel piszeł w maleńku komnatu, de żył herszt rozbijny kił. Wzrił tam czystu postil i zaklikał tam pana nehocszto, żeby win poodpoczywał. Łanio piszeł i luch odpoczywaty. A złodziej i mudrachel leszyły się koło dziewczyny. Niedołgo przyszły rozbijniki. Herszt odraz wzrył dwóch ludy i zwiduje.
1: Czego wy tu chcete? Za czym ste przyszły?
0: Złodziej i mudrachel barsia wstraszyli, a herszt daje rozkaz.
1: Ano, bracia, wyjmij te noży. A ty, sestro, kład ohen. Hneska, budeme maty dobry obid.
0: Mudrachel ośmilił się, pidyszał do herszta rozbijnykił i besiduje.
3: My ne same pryszli, a zo swoim panom ne choć szto.
1: A dewin?
0: Zwiduje herszt. Mudrachel besiduje.
3: W małej komnacie odpoczywat.
0: Herszt otworzył drzwi i wzrył zdrowego człowieka w krysani z żelizną palecią w rukach. Perestraszył się, potem otjamył się i besiduje do swoich.
1: Treba tych obyty naj odpoczywat pan nehoc szto. Budeme hostyty wszytkich.
0: Jak prykazano, tak i zrobleno. Rozbijniki już nie czyplali się hosti, a waryli obid i żdali, pokla to pan nehocszto nie stane. Koli pan nehocszto wyszł, poobidali, pobesiduwali. Wszutkie troje popraszczali się z rozbijnikami, a rozbijniki wyprowadzili ich na drogę i jeszcze dali po szabli. Idut, naraz smotriat ichat car z caryciom. Karocu 12 koni ciągne. Koli car wzrył pana nehoc szto, nakazał, żeby się zatrzymali. Wyszedł z karocy, podał ruku panowi na hoczto i zaprosił wszystkich trzech do siebie na hostynę. Pojechali. Doma w caria fajni poweczerjali, pobesidowali o wsiaki wsiaczyni. Bars się spodabał cariowy panny hoczto. Przyszła pora praszczaty się, ale car besiduje.
3: Pane nehoczto, ja mam 12 diłok, kotru sobie wyberesz, to ta twoja.
0: Przyklikał car diłki, a mudrachel radyt panowy nehoczto.
3: Ne wyberaj dziewczat jednoj z posered inczych. Lipsze najzapyszut imena diłok na 12 kartoczkach. Kotru wyciągnete, to ta bude waszą żeną.
0: Tak i zrobili. Koli papieryki były napisane, mudrachel imeno najmłodszej diłki położył z wercha i szepnął o tym panowy nehoczto. Pan nehoczto, koli wyciągował, besiduje.
4: Beru werchniu, nie znam kotroj szczęścia, zyj ty się ze mną.
0: Najmłodsza sestra o imeny Polanka stała się jego żeną.
3: Sprawił car wielkie wesila.
0: Isty dawali na 9 mysok. 4 porożni, a w 5 nie było niczego.
3: Pyle brodą tekło, a w gambi było sucho.
0: Car perepisał na łania połowynu carstwa, a mudrachel i złodzi były jego pomicznikami.

Dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper LEM FM.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Paczizna Hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

To była Ofelia, a przy mikrofonie Natalia. Witam Was serdecznie. Jak najserdeczniejsze to patrzcie z nachody na to Radio LM FM 9.15, 10.45, nasze czerwowe, żyłe wysyłania na antenie Lemkiuskowa Radia. Wysyłamy z Gorlic, czujecie nas po ciłym świti, przez internetowy sygnał, a teraz sygnał naziemnych wysyłaczy, to Gorlici i okolici. I chciałam powiedzieć te Polkowyci, ale bardziej to Jakubiu i okolici, Głogił i okolici, znaczy jeden mamy na Dajnych Heł, na Lemkołyni prawi, że, a drugi na Zachodzi. Ale wuczajte nas też i internetowo to wde już bez znaczenia deste na świti, to może te poczute to swoje ridne słowo, a przynajmniej tak się staramy, żeby to ta nasza besida była tą waszą ridną, co nie znaczy, że nie mamy na naszej antenie i programił choćby po polsku, a muzyka to już wszelejaka. Lemkiuska, rusyńska, bo jest jej furt mało. Znaczy, to może nie harde tak ja, że z takimi pretensjami, ale do zauważenia faktura trzeba. Bardzo prosimy wszystkich twórców, tworte jak najwece, nahrywajte jak najwece, wszystko będziemy bituwate, obiciuju. A tymczasem posełkujemy się inczyma językami, czy artystami z inczych nie tak odległych kulturowo kruchił, ale to będzie po naszemu, po rusyńsku, z Potopy. Piśnia. Wyjątkowy film.

No ale dalej jeszcze mamy informację i kolejny od film Wojdę do polskich kin, kto już ho wydził w kinach na Słowacji, to znat, że wartat. Ja to się wyberu jeszcze raz ochoczo, jak już trafię do polskich kin. Także to ślidte, może ty se tam, gdzie żyjecie, po świti, może win tam się nie odołhatisz jawet. A przed nami, bo już przechodzimy do formalności, jeszcze ponad miesiąc wesny. 30 dni wesny przed nami jeszcze, tej astronomicznej. Przed nami jeszcze 227 dni 2023 roku. Dnes to jest 138 den toho, że a dokładnie to ponedilok, wisna cety den maja. Zaczęliśmy 21 tydzień 2026 roku i zaczęliśmy go bardzo skoro, bo słońce stało o 4:47. Schować się to słońce parunacet minut po godzinie 8 wieczór, co oznacza, że den trwa ponad 15,5 godziny. Jezus, czy furt korotrze od toho najdłuższego o 40 paru minut, 49 dłuższy od najkorotrzego o 8,5 godziny. Miesiąc hrubije i będę sobie tak postepenne, no hrubił do 31 maja, tołdy połnia. Razem z dneśnim przed nami jeszcze 160 roboczych i 68 swobodnych od roboty dny. Ale wszystkie po weekendzie wypoczaty, to nic strasznego, że ciebie roboczy też tym przed nami.

I od razu posłowie ci, mamo, tworę, no to zaznaczałabym wneskinczynist. Za to dobrze, że się śpiłanka skończyła, to już perechodzu. Sam koj nebie. Smutne, jakie to mudre. Lemkiuskie posłowyci, nasze filozoficzne mudrosty. Sknychy lemkiuskie propowitki i prykaski z oświadkowy wielko i okolec. Knyżka peczetana teraz wydawnictwo Żyznowski. Posłowyci spesuwał Bolesław Bawolak, a knyżku zredagował Tomasz Kwoka. Sam koj nebie. No. Prawda. I jeszcze zapisali, że to stare lemki by się duwali, a może i teper i stare, i młode lemki znają, gdyby się dujut. Takie, że ci. Derewiana łyżka na opecze peska. Jeszcze raz. Derewiana łyżka na opecze peska. I jeszcze jedno jest mała. O, tu posłowieciu zapisano. De wielkie wyglady, tam za duże parady. De wielkie wyglady, tam za duże parady, ale następne pochodowe. Jak się wyglady silno potiat, ne pochody widno chotiat. Jak się wyglady silno potiat, ne pochody widno chotiat.

I skoro lokalne ogłoszenia dla Gorliczan, znaczy dla czasty tam Gorliczach, Gorliczan, bo nie będzie wody, znaczy nie będzie, nie wody. Jest problem z wodą, z przyczyny awarii i ogłoszenie jest takie, że bez wody do pierwszej, pewnie z tyłu do pierwszej, a może skorsze się by udało im naprawić, ostają mieszkańcy ulicy Mieszka Perszocho i łucznika od ulicy Jana Kochana od tym od ulicy Szpitalnej do Mieszka. Także to zaraz po Sosicku do Bursy, ale na szczęście w Sienkiewicza w to nie chłoszło. Na Mieszka na wody Mieszka Perszocho i na tym odcinku od Szpitalnej do Mieszka. To tak już nieduże zostało do tej pierwszej. A teper laureaty tohorycznych wirtualnych huszel plebiscytu na najlepszą folkową płatnią za 2025 rok. Hołosamy internautiu. Pierwsze miejsce zdobyła grupa Hajda Banda. Jakieś piłajut ansambl, jaki wykonuje je. Wykonuje i białoruskie piśni, i bitlarskie. Takie z pogranicza.

0: No.
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest!
2: Hajda banda. Dla jednego z słuchaczy, który pregapił posłowieci, albo zatychał by sidłami, nie doczuł. W każdym razie powtarzam ich. O, i tu jest tak. Sam kej nebie, to jedna była z posłowiec, jaką ją czytała dnes. A następne były takie. Derewiana łyżka neopecze pyska. Choć z polemkiuskie besiedujemy życia na łyżka. Ale tu się rymuje. Derewiana łyżka neopecze pyska. No tak zapisale, to tak czytam. De wielkie wychlady, tam za duże parady. I poślidnie, jak się wychlady sylno potiat, ne pochody wydno chociat. No i tym płynni przechodzimy do pochody, tam posłowiecią, tym przysłowią. I kiedy idę o to tu, znaczy się pochodu, to początek tyżnia zase zejdę pić znakom dost zryżnieciowanej pochody. Wschodni i południowo-wschodniej części Polszczy prognozowane są bury i intensywny deszcz. Spokojniejsza aura utrzymała się bude na zachodzie drżawy, gdzie bude tiszkus studeniejsze. Synoptyka ostrzegają przed możliwym hradą i silnym witrom. W czerwowych dniach to te atmosferyczne obstawy budu się dynamicznie zmieniaty, okrem deszczu. Prognozowane są lokalne chmury i ochłodzenia. Meteorologi podkreślają, że spokojniejsza pogoda na zachodzie może nie utrzymać się za długo. Jak informuje Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki, zachodnia część drżawy ostaje pod wlejaniem wyżu z nad Finlandii, a za wschód Polszczy znajduje się w obszary oddziaływania niżowej zatoki związanej z atmosferycznym frontem, jaki przemieszcza się z Białorusi w stronę Litwy. I to tam pojawia się najwięcej chmar i najwięcej

deszczu. I dnes buri może to występowaty na schodzie, północnym schodzie i w centralnej Polsce. Toho deszczu może wlatać do 20 mm. Miściamy to może być grad i Instytut Ostericha, że w czas buri może witer może osiechać skorist do 65 km na hodynu. W hirskich obszarach, w Karpatach osobliwo, deszczu może wlatać tak do 15 mm. I dla schodniej części Polski Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszej stopni przed burjami. Alerty mają obowiązywać do wieczora. To osobliwo dla województw podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego dla wybranych powitów w tych województwach, także nie dla ciłych. No i idziemy dalej. Najstudniejsze bude od Małopolszczy i Wyżniego Śleska po Wielkopolszczu. Tam temperatura będzie wynosić od 12 do 16 gradusów i jeszcze niższe wartości pojawią się na Pidhale i w Śleskim Beskidzie. Termometry może wskazywać lem 9 stopni, 9 gradusów Celsjusza. W innych regionach drżawy temperatura to ta maksymalna będzie wynosić od 18 gradusów na północnym wschodzie do 21 na południowym wschodzie. Nad morzem możemy się spodziewać takiego mocnego, raptowniższego witru. Podłaty będzie przede wszystkim z północy. Na zachodzie to witr zmieni naprzem na schodni. Najwięcej rozpochodzeń w nocy pojawia się na zachodzie i południowym zachodzie Polski. W reszcie regionu utrzymuje się będzie większe zachmarzenia z możliwością krótkoczasowego deszczu. Lokalnie na południe, uwaga, chmury widoczne z lem do 200 metrów, tak że to rano uważajcie. I minimalne temperatury w nocy od 4 do 5 na zachodzie i na Pidhale. W sudeckich kotlinach możliwe i prygruntowe prymorozki. To minus 1. Wtorek pogoda zaś będzie niestabilna. Synoptyki predwidują krótkoczasowy deszcz, lokalne bury na południowym zachodzie drżawy i w Bieszczadach. A jeszcze dnes wilgotność powietrza będzie wynosić od 70 do ponad 90%, także to wielka wilgotność. I w tej drżawi biometeo obstawione usłowia będą niechosenne. Także to mamy nasz to zwalety fakt, że kosy się w głowie króty, nie wiadomo, że to tak się człowiek czuje. No taka kosy. Kiedy idę o ostrzeżenia, alerty to te burioły, to Instytut Meteorologii jeszcze przypomina, żeby w czas burii ostać doma, kiedy możecie. W chorach jak najskorsze schody ty z werszka. Kiedy pływate, to się tykać już z tych teplejszych miesiąciów, ale może i teraz mamy jak z tych odważnych, no to od raz wyjdźcie z wody, oddalety się od berecha. Zabezpieczcie dwery i wikna i przedmety na parapety i na balkonach. To już taki czas, że i kwitki się ustawiać na parapety, no to lepsze w czasie burii. No, schowaty prydemicniejszy witer zduje z walet, no na pewno trzeba do nieszczęścia. Kolej i chatę autom, zjechajcie na parking, nie pod derewą stawajcie, no jak daleko, jak najdalej od dereł, odłuczajcie od elektryki, rozmaite gracia. Nie stijte pod derewą, a już na pewno nie pod jedynym derewą, jak są okoleciu. Unikajte dotykania metalowych przedmiotów, jak się stopił, i też odkrytych prostoriów. To taka skora instrukcja od Uriadowego Centra Bezpieczeństwa.

to była Baba Jaga, autentyko. Tak się nazywa ta artystka. A ja teper zapraszam na koncerty, na spektakli. Znaczy, patrzę, informuję, jak zapraszam. Zapraszam Gorlicki Center Kultury jak organizator na jubilejny, sentymentalny koncert w wykonaniu Don Wasyla z rodzinnym ansamblem tańczurystkami w cekinowo-kolokowych cygańskich, romskich sukniach. Będę masz poczuty największe hity tego artysty. Na scenie będę może poczuty i huszlariu, i akordeony, i gitary. I tu występuje będą wnuczata Don Wasyla. Będę może poczuty to te znane hity, najbardziej popularne, ale też i najnowsze kompozycje artysty z najnowszej płatni. A artystyczny ensemble Don Wasyl i Roma był osnowany w 1987 roku. Roma, bo to jadro ensemblu, to členy legendarnej grupy Roma, jak może pochwalić się czeslennym turne po całym świecie, w tym koncerty w Sidybi ONZ w New Yorku, czy w stanie paryżskiej Olimpii z czasem Don Wasyl wypromował różne romskie artystów, a też rozmaity repertuar. Początek 17:30, ale jak to nie wstygnę kupić bilet na tot koncert, to jeszcze o 20 będzie drugi. Także dwa występy. 22 maja to jest najbliższa piatnicia, 55-licia działalności Don Wasyla. Gorlicki Center Kultury. Kiedy idę o bilety, to odzywajcie się do tejże instytucji. Bilety możesz kupować na sajcie kupbilecik.pl, biletyna.pl. To też znajdziecie przekierowania do sajtu Gorlickiego Centra Kultury. Przenosimy się do MCK. To idziemy do Małopolskiego Centra Kultury Sokiu w Nowym Sączy i tam zaczyna się 21 maja tohoryczna edycja programu Teatr Polska 2026 w tejże kulturnej instytucji w Nowym Sączy. I tohoryczna edycja zaczyna się od spektaklu Tina w reżyserii Aliny Moś i to jest produkcja Polskiego Teatru w Bielsko-Białej, jaki uczy spektakl biografię ikony rock'n'rolla z studium wychodzenia z toksycznych relacji. Spektakl inspirowany jest życiem i twórczością ikony muzyki XX stulecia Tiny Turner. Akcja zasadza się na bohatych we wszystko rokach związkują artystkę z Tiny Turner z Iką Turnerą i jej wielkim powrotem na estradu, jak prawie 50-letnią gwizdę rock'n'rolla. Czerwowe etapy życia znanej pary ilustrowane będą hity Tiny w nowych interpretacjach. Historia tego toksycznego związku Tiny i Ika to ta będzie punktem wychodu dla historii o doli dziesiątek, tysiące żen, jakie terpią od domowego nasilstwa czy nasilstwa w związkach. To analiza teatralna, analiza czerwowych etapów życia z toksycznym partnerem, historia o rozstaniach, o powrotach, o manipulacjach, które nie dozwalają tym skrzywdzonym ludziom zerwać takie relacje i w końcu o tym, jak skutecznie odejść, zagrać wabank, postawić na siebie. Bo kiedy Tini powiało się wyjść z tego piekła, to i dla innych jest nadzieja. Spektakl o godzinie 17. 21 maja, to jest czwartek, a na następny dzień, ale już o 19 godzinie, to będzie spektakl Niżyńska pianoforte od Stowarzyszenia Sztuka Nowa. To jest kameralna, choreograficzna produkcja, jaka
przybliżać postać Bronisławy Niżyńskiej, kameralny choreograficzny spektakl inspirowany biografią i twórczością jednej z najważniejszych postaci dwudziestowiecznej awangardy w tancy. Punktem wychodu dla spektaklu to przełomne momenty z jej życia, osobista kryza, potrzeba pełnego artystycznego wysłowienia się. One stały się punktem czy impulsem do wypracowania swojej pigmentowosti, swojego choreograficznego języka. W spektaklu biografia Niżyńskiej jest przetworzona nie w formę narracji, ale w strukturę ruchu, rytmu i napięcia budujących dramaturgię spektaklu. Spektakl podejmuje swojego rodzaju dialog z Lesnoczes, to jest przełomny choreograficzny twór Niżyńskiej do muzyki Igora Strawińskiego. Często ten twór opisywany jest jak protofeministyczny. Daniela Komendera, choreografka i wykonawczyni, konstruuje performatywny portret artystki, badający relacje między tiłem, rytmem, strukturą. Warstwą zwłoku za warstwę zwłoku odpowiada na żywo Katarzyna Piszek, materializujący muzykę i wokal jak równoriadne dramaturgiczne elementy. Dialog ruchu i zwłoku pozwala obserwować proces odzyskowania głosu rozumianego symbolicznie jak akt dozrywania do emancypacji. Stawia widania o pozycji współczesnej żeny, choreografki i tańczorystki i proces budowania swojego twórczego języka w obstawinach osobistej presji, ale też i tej historycznej, sospilnej, instytucjonalnej. Głównym elementem scenografii spektaklu jest sportowa trampolina, jaka jest i tym tą warstwą sceniczną, ale też i integralnym choreograficznym narzędziem. Daniela Komendera przeniosła ciężki, statyczny, historyczny, obciążony wymiar postaci Niżyńskiej na choreografię wykonywaną w wertykalnym ruchu, osnowaną na wybyciu, swojego rodzaju loty, pereloty, zawieszeniu tiła w powitry. Trampolina pozwala na symboliczne odtiażenia baletu jak żanru i oglądania lekkosty czy takiego momentalnego przekraczenia grawitacji tej i fizycznej, i kulturowej. I to spektakl przypomnę o godzinie 19 i 22 maja w Małopolskim Centrum Kultury Sokiel w Nowym Sączy, ale to jeszcze nie koniec, kiedy idę o to tu instytucję. Godzinę skorszę o 18 w Galerii Współczesnej Sztuki BWA Sokiel odbudę się wernisaż twórczosty Wacława Gawlika, malaria i rysownika, jaki od roku realizuje cykli wielkoformatowych robót osadzonych formalnie osadzonych w abstrakcyjnym i konceptualnym postrzeganiu realności. I w piatnieciu o 18 torszestwenne odkrycia wystawy. Wacław Gawlik urodził się w Krakowie w 58 roku. Skończył Akademię Krasnych Sztuk i po zakończeniu studiów zaczął tam dydaktyczną robotę. W liternictwa to od bukw. Wiół zajęcia dla studentów, studentów z malarstwa i rysby. Zajmował się malarstwem, rysunką, projektową grafiką. Jego twórczość to naślictwo toho, co przez rok nawarstwiło się, kiedy o jego doświadczenia i kiedy idę o robotę dydaktyczną, i kiedy idę o artystyczną. Tematyka jest jego robić bardzo różnorodna, tak jak i technika, ale to te pojawiające się w realizacjach różne elementy mają swoje źródło w naturze,
A kiedy idę o tą formalną strukturę, to osadzona jest w abstrakcyjnym malarskim postrzeganiu realności. Roboty to najczęstsze wielkoformatowe obrazy, rysunki prezentowane były już na wielu, czy to indywidualnych, czy grupowych wystawach i jego kolekcji, jego roboty znajdują się w muzejnych kolekcjach i oczywiście też prywatnych. I to jeszcze na koniec, tak dnes natysk na Nowy Sącz, to te nasze wszystkie muzei kusia przez ten weekend wyeksploatowali w czas Noczy Muzeju, za to zazaramy do, na razie do innych instytucji sztownych. I tradycyjnie, jak co roku, 23-24 maja w Nowym Sanczy organizowana jest rocznica osnowania polskiego sokolstwa na Sandecczyni. Tradycyjnie pod koniec maja to ta rodyna sokoła stricza cia w Małopolskim Centrze Kultury Sokiu, żeby podsumować do teperyczne dijania, określić te plany na budycze, wyznaczyć te nowe cili. To też nachoda, żeby pospominaty, siachnuty po minule, siachnuty do historii, żeby zgodnie z sokolim testamentem zgodnie reprezentować sokolstwo w 21. stuleciu. Strzelecki konkurs odbudzie się tego roku w Nawojowi. Oczywiście będą też i takie oficyjne czasty pod pamiętnikom za swobodu, bohosłużenia. Cały plan, program dostępny jest na sajcie Małopolskiego Centra Kultury Sokiu. 139. rocznica powstania sokolstwa na Sandecczyni.

Wczoraj się zastanawiałam, widweczer, że to takie dylne chmary owieczu na niebi i teper radio krakił prynosyt mi już pojaśnienia. Możemy obserwować teper srebrzysty spektakl. Sezon na wyjątkowe chmary właśnie się zaczął. To jedno z kraszych jawisk, jak podaje radio krakił, jakie może obserwować na nicznym niebi. I to jest to ta czas roka. Jak raz, żeby wysmotrywaty na niebie srebrzyste chmary, błaki. To rzadkie zjawisko, to jest chmara, która jest bardzo, bardzo wysoko, znajduje się na wysokości 80 km. Jasna, srebrzysta struktura, na tej wysokości słońce jeszcze nie oświetla to te kryształki LED-u, a my z doliny widzimy ich jak krasną, srebrzystą chmarą. To osobliwo dla fotografii. Fotografił nachoda, żeby zrobić interesujące znymki, no i dla nas takich maluczkich, prysicznych, żeby sobie poobserwować te krasne niebo. Obserwacja tych srebrzystych chmar jest możliwa w czasie białych noczy, ale to nie jest charakterna rzecz dla tych bliskopolusowych regionów. To te biłe noce mamy ich w Polsce. I to, że od momentu zachodu słońca do momentu, kiedy słońce schowa się tych 18 gradusów pod horyzont, jest zmerk. I pak następuje czas astronomicznej noczy, pak za słońce wychodzi i od momentu, kiedy jest 18 gradusów pod horyzontem, za kiedy mamy świtanie i to trwa do momentu, kiedy jest już schód. I w tym czasie blisk letniego peresylnia, to znaczy właśnie teper, jest coś takiego, że nicz skończy się zmerk, zacznie się świtanie, no toho najnoczy, jak tu pojaśniać Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Lubytelił Astronomii. Nie znam, co jem to do kińca zrozumiała, ale w każdym razie to te chmary wysoko oświetlone, neoświetlone wyhladają cykały no srebrzyste obłoki, co się nie takie czaste i znane. Rusnacka modlitwa teraz.

W Teleczu z Robycia Ciekawi. Blud Mamoty i Bosorka Orena. Bosorka Oryna Teleszczakowa, też znana jako Pawleszanka. Odże mają zorganizowaty w Teleczu park. I to będzie pomieszany park etnograficzno-prehistoryczno-kulturny. Park, wszystko tam będzie. Mają to zrobione na uboczy Hory Szubenycia wzdłuż drewnianych alejok. Będą znajdować się edukacyjne tableci i figury, statui, postaci mamuta, wedwedzia i tygry. Takoż to mała walekę to te ikłe. Inwestycja maje przypominaty prehistoryczną historię Telecza, ale też i miejscowe legendy. Aktualnie trwa proces zdobywania rozmaitych pozwoleń i dofinansowań. Własne miasta i gminy Krynicia mają już pozwolenia na budowę, ale zbierane są jeszcze grosze do inwestowania tej inwestycji. Żdut na razie na rezultaty naboru w Bramie Beskidu i kolysy, bo było tak, że w 70-tych rokach Krzysztof Tunia z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk natrafił na ślady prehistorycznych poluwaczy. Odkryli tody taki ostry, ryżuczy kraj z obsydianu, który był hosnowany do polowania na mamuty czy renifery i naszli też to tu ikł, to wielki zup mamuta. 14 tysięcy roku temu prywandrowali heł w okolicy Tylecza poluaczy. Mali w tym miejscu, jak podają, warsztat, w którym obrablali obsydian, czekoladowy piskołec, robili hyn kamienne narjadia. Była to epocha upanego kamienia i to zrobili to piłmetrowy ryżuczy kraj z obsydianu, żeby poluwaty na mamuty, podaje Janusz Kiablesz ze Stowarzyszenia Odkryj Tylecz. No i na to osnowi toho zorganizowany będzie cały park z tymi wielkimi, nie znam, statujami, jak to inaczej określity, mamuta, medwedia, tygra. No i będzie tam między tym jeszcze i to ta nasza bosorkania, oryna. Teleszczakowa. Także to będzie wszystko. Chciałoby się powiedzieć. Nasza bosorkania to tragiczna postać z 18. stulecia, jaka była zasłużona za to, że hejby czarowała, no ale przede wszystkim za to, że była żeną. Możecie wysłuchać sobie jej historię w jednym z archiwalnych programu Szczyro Donoszu. To jest dokładnie odcinek numer 54. Zazerajcie na nasze podcasty. Tam znajdziecie spraw o Ryny Tylszczakowej oskarżonej o bosarstwo. LMFM podcasty Szczyro Donoszu numer 54.

Marko Kotulić. Ідемо тепер до кіна. На той вікенд дуже фільмів нових з зрихтуваних через дистрибуторів. Меджа Інчима китайсько-тайванська драма під наголовком «Завісте червені літарні». Фільм бесідує історію молодої дівчати о імені Сонг Лян, яка, ну, не маючи перспектив, щоб скінчити студія, ну, рішат, żeby się oddaty. Snad, że wybierający bohatego męża nie ma szansy, żeby być jego jedyną żeną. Po tym, jak przychodzi do siedziby swojego męża, Song Lian pomału poznaje zwykły mieszkańców i rytuał wiszania czerwonych litarni. To czysto inny świat, w którym musit nauczyty się funguwaty. I uwaga, to od filmu maja aż ponad 8 punktów na 10 godzinach krytyki, to rzadko kole trafia się film z tak wysoką punktacją, z tak wysoką ociną. I seret tego weekendowych premier nachody się też komedio-drama polsko-amerykańskiej produkcji Erupcja. No o pił męcze tych punktów maja, bo 4. Mamy Warszawę, mamy Lito, Wielką Horiaczku, mamy Betany, jaka przyjeżdża do Polski na romantyczny wyjazd z chłopczyską, kole stryczat Nel, przyjatelku spred rokiu, rodycia wybuchat medżenyma, rodycia uczucia wybuchat medżenyma, niewypowiedziana chemia. Tucha za tyma beztroskyma rokami wede ich uleciamy otuleného sąciom miasta, jak najdalej od miścia, w którym trzeba będzie ryszyty, no, ryczy pro dorosłe życia. I czerwową premierą jest francusko-niemiecko-madziarska drama Mołczacza Priatelka. I to film też z wysokimi notami, bo ponad 7 punktów od krytyki. W samym sercu uniwersyteckiej i botanicznej zagrody rosne krasne drewo, Ginkgo biloba. Drewo, które protiahom roku stało się świadkiem, uczestnikiem historii troich nieznajomych. Zdeterminowana dziewczyna bore się o miejsce na wedili botaniki, ale dajuczy w tiny drewa schronienia przed upereżeniami zdominowanego przez mężczyzn świta nauki. Mamy sami tego studenta, który nikoli nie zwraca uwagi na rośliny. W mołczaczej prysutności drewa nachodzi punkt opertia po różnych życiowych perturbacjach. I mamy też neurologa z Hongkongu, jaki pod wlijaniem kontaktu z drewą zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywający głęboką relację między tym, co widzimy, a tym, że się zimaty nie dast. Także to dwa wysoko punktowane filmy na to do weekend, plus jeden lekszy już w takim klimati lita. I też w klimati lita na koniec dzisiejszej pacisnej godziny śpiłanka od mużskiego grania w kińcy. Ihor Herbut, Zalia, Vito Bambino, a ja się praszczam, Natalia Małecka-Nowak, Pacisna Hodyna, zapraszam zaran, 9.15, 10.45. Majte się dobrze.

Pačisná hodina z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem, w Lem FM.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Z tyli spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siniszyneczok.
7: Pisałem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich dwa.

miłość, nie dojrzałe grono, wzięto nas tu Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaura wyryte imiona.

trawy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze od wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Zem.
1: Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam

cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie.

você vem, você vem.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

stóp moich. Kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różne robi niepomęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeżymi ślady, czyszonej pamiętam.

góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ślub na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoko, orał gniazdo wie, kany między turniami kłazi.

Prelat tyżnia portalu LMFM. Przyklikania. Lemkołyna w dialogu sztuki i pokoleń. Malarstwo jak akt pamięci. Autor topisu Natalia Małecka-Nowak. Wystawa Przyklikania to stricza dwóch artystok, które choć hosnują do kremy malarskie języki, uczyt ich refleksja nad pamięcią miścia, doświadczeniem pogranicza i kulturną spadkowyną Lemkołyny. Prezentowane roboty Marty Krynickiej-Orzech i Barbary Hubert tworzą wielowymiarową opowieść o historii dostomennosti i o tym, co minęło. Wystawa prezentowana jest w Wojewódzkim Domie Kultury w Rzeszowie od 8 do 31 maja 2026 roku. Jak podkreśla kurator wystawy Andrzej Żygadło, tym, co spaja prezentowaną twórczość jest cytowania odklikania do tradycji i doświadczenia pogranicza kultur na obszary południowo-wschodniej Polszczy, rozumlenego jak prostier pronykania się pamięci, historii ta indywidualnych narracji. Jak raz w ses kontekst naznaczony wyseliniami, brakom prysutnosti i pererwanym trwaniom staje się punktem wychodu malarskiego hladania obok artystok. Ikona abstrakcja i duchowa materia obrazu. Marta Krynicka-Orzech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sicha do dziedzictwa Lemkił. To fundament refleksji nad obrazem i kulturną pamięcią. W prezentowanym na wystawie cykle Przyklikania rozmywa skorsze zainteresowania ikoną, ale w interpretacji wydymo osadzeni w współczesnym malarskim języku. Jak czytamy w kuratorskim tekście, artystka pidny mat cytowania poślidowną probu, żeby pouczyty język ekspresyjnej abstrakcji z wizualną i symboliczną tradycją ikony. Centralna kompozycja charakterystyczna dla ikonowego malarstwa jest zachowana, ale pole ikony cytowania jawy cię autonomnym i znaczuczym prostorom obrazu, w którym stryczają cię ekspresyjny rzest, miściamy roślenne elementy czy wydilene geometryczne obszary. Inspiracją są dodawne ikony, na których widno zub czasu cytowania. Wkryty potemniły mawerniksamy zabrudzeny z naruszoną warstwą farby, która odpada. Zachoplenia materialnym wydom ikony wede do świadomej redukcji obrazu. Lesza dlemy najważniejsze elementy struktury, światy i religijne sceny, cytowania, woznykając z małony abstrakcyjnego prostoru czeraz oszczadne zaznaczenia figur postaci i wydymy nimby. Stają się one punktami zasereżenia pizerynia i kontemplacji. Powydoki pamięty i obrazy znikania. Malarstwo Barbary Hubert hosnuje inczu wizualną strategię, ale tak samo mitno osadzeno w problematyce pamięty i wtraty. Artystka od roku upidny mat temu najistniejszych miejsc, bywszych seł, które zalale pit rezerwuar Solińskiego Ozera. Na teperyczni wystawie prezentuje paru nowych malarskich cykliw. Myryńczy matysza pamięty, grupowy portret czy warstwy pamięty. Jak podkreśla kurator, obrazy Hubert budowane są przez cytowania zostawienia postaci ludy i architektonnych motywów z pejzażą, wkrytych transparentnymi warstwami farby. Osobliwo ważnym symbolem staje się sylwet cerkwy w Krywi. Pojawia się w wielu robotach jak uniwersalny symbol rusyńskiej dostomenności pogranicza. Postaci są najczęstsze wkazywane od peredu, wzięte z archiwalnych, rodzinnych fotografii, postepenno się rozmywają. Transparentne farby sprzyczyniają cytowania efekt pronykania się obrazu i postepennego znikania form. A sam obraz staje się nosytelem relacji między przestępnictwem a ustępowaniem, pamięcią a wtratą. Malarstwo Barbary Hubert może odczytywać jak wyt po wydoku pamięty obrazów zatrzymanych na granicy znikania. W dialogu. Wystawa pronykania nie proponuje dosłownej rekonstrukcji minułosti, protywnie. Jak zaznaczono w kuratorskim tekście, pamięć miścia jest wkazana cytowania nie jak rekonstrukcja, a jak odkryty i wielowarstwowy proces wyjawiania śladów minułego w współczesnym obrazie. Stricza dwóch malarskich języki utworzy prostier dialogu między sakrum a codziennością, między tym, co materialne a duchowe, obrazom, a tym, co nieprzytne. Przyklikania jest wystawą o pamięci jak procesie, kruchym, niejednoznacznym, furt negocjowanym. Poniedziałek, 11 maja 2026 roku. PSK schwalił dalsze eurofondy do rosyjskich regionów. Autor listy Petro Medwid. W poniedziałek, 4 maja 2026 roku, odbyło się 22. zasiadanie Rady Partnerstwa Przesiewskiego Samosprawnego Kraju, PSK. Jak informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa, zasiadanie przyniosło schwalenie nowych projektowych zamierzeń integrowanych terytorialnych inwestycji. Sąd w ciłkowej sumie 3,8 milionów euro i sąd premowany na moderniejsze kulturne obiekty, jakostniejsze szkolstwo, ale na przykład i na rewitalizację historycznych obiektów.
tytułania. Żupne eurofondy są pro nas kluczowym i adresnym instrumentom. Nie inwestujemy od stoła, ale toczno tam, gdzie primatory i starostowe najwece potrzebują pomóc pro zlipszenia żywota u swoich miastach i sełach. Powił predseda PSK Milan Majerski. Dzięki mechanizmu integrowanych inwestycji kraj nasztartował masywną podporę pro najmniejsze seła do 500 żyteliów. Medże podporeny ma małe masełamy, są teper i rusyńskie bajeriucijcy to pola. Żupan Majerski wspomniał, że Rada Partnerstwa PSK schwalała i przybliżno 10 milionów euro na kanalizację i wodowod w celi zboj. Schwalany projekt miasta Swydnik w sumie 359 tysięcy euro z groszy Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku zabezpieczuje riszenia na zatrzymowanie wody pośrednictwem kompleksnej rewitalizacji prostorii pro oddych i pisze na ulicy 8 Maja. Lokalita się ma zmienić na parkowo-oddychową zonę z łoczkami, oświetleniu, a fontankami na pytną wodę. Wytworzyty się mają i deszczowa zachorota. W sąsiednim okresie mieści, Strobkowi, będzie produkowana czwarta jednoczesna zawierzalna obnowa hołownej płaszczy. Rada Partnerstwa PSK intensywno pracuje na napełnianiu finansowej alokacji z programu Słowakia, która je pro priasiłski kraj wstanowlena na równy 293 milionów euro. Aktualno jest chwalonych już 92% alokacji, idę o 257 projektowych zamierzeń w sumie 270 milionów euro. W schwalowaniu projektów finansowanych z żupnych eurofondów należy priasiłski samosprawny kraj między najaktywniejsze krajskie samosprawy, informowała Jeleniowa. W Hrabskim przypomnieli sobie 50 roku od śmierci świeżonego uczennika Wasylija Hopka, autor listy Petro Medwid. W niedzielu 10 maja 2026 roku w Hrabskim, rodnym seli błażennego świeżonego uczennika Wasylija Hopka, preszywskiego pomicznego episkopa, odbył się archieparchialny odpust, którym sobie duchoweństwo i wirujuczy grekokatolickiej cerkwy na Słowakii przypomnieli 50 roku od śmierci błażennego. Jak informował choworcia Priaszywskiej Archieparchii, otec Michał Pawleszynowicz, torżestwo poczęło modlitwą Świętego Różancia, pak prodążowało molebną ku blażenomu świeszczennemu czynnikowi Wasylejowy. Nehladał sławu, wszystkich lubił. Hołownym punktem odpustu była archierejska liturgia, którą w cyrkowno-słowiańskim języku odprawiał wysokoproświadczony władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop i metropolita. W jednej z nim służyli i preświadczony władyka Kurt Bernet, archieparchialny episkop Pasaiku Seszaa, który je w tym czasie na roboczo duszpasterski na wszczywi w Europie. W jednej z nima służyło ponad 30 świeszczennikiów. Na torżestwie brało uczest i mnoho monaszok i wirujuczych z szerokiej okolicy. W propowidę hołowa grekokatolickiej cerkwy na Słowakii wkazał na wece historycznych faktów i z żywota Bożennego, przy czym wychodził z świadectwa jeromonacha Anatasa Pekaria, który o władykowy Wasylijowy powił to te słowa, cytuania. Wasyl Hopko nie hladał sławu, nie domagał się sprawiedliwosty, ani nie żadał pomstyty się, wszystkich lubił, wszystkim odpuszczał i mał na machu posłużyty swojej eparchii jak pomiczny episkop, koniec cytuania. Kiedy Jona akcentował u propowidy żertwenną służbę świeżonego czynnika Wasylija po roku 1968, kole naperek pidłomlenomu zdorowlu powzbudował wirujuczych, rukopołożył świeżonekił i pomachał przy obnowie cerkownego żywota. Jednoczasno był prosty i bliski ku obyczajnym ludziom i mał sposobność nesty terpienia w tychoty i do wiry w Boha. Na końcu torżestwennej liturgii przychoworył się i władyka Kurt, który podkreślił osobność władyki Wasylija jak murza, który w ciężkich czasach komunizmu został wierny Bożemu Słowu i Świętszemu Odciowy, przy czym wkazał na realność dzisiejszej doby, której nie dominuje żadne obmierzenia swobody czy wieroispowiadania, ale sama swoboda, tucha pomocy i groszach robić ludzi jeszcze wece niesłobodnyma i związanyma. Świeżonomuczennik Wasylij. Błażeny świeżonomuczennik Wasylij Hopko był grekokatolickim episkopom, muczennikom komunistycznego reżimu i wyznaczną osobnością grekokatolickiej cerkwy na Słowakii. Narodził się 21 aprila 1904 roku w Hrabskim. Pro swoją wiru i wierność papowi rzymskiemu był podczas totalitarnego reżimu więzniony i prześladowany. Hmer 23 jula 1986 roku. Wseleński archierej Joan Paweł II wychołosł za Błażennego w 2003 roku w Bratysławii. Grekokatolicka cerkow sobie jego praznik przypomina 11 maja, w den, kole przyjął u 1947 roku episkopską hierotonię. Jego moszczy są ułożone w bocznej kaplicy katedralnego soboru świętego Joana Chrystytela w Prieszowie. U Świdniku odkryli informaczny center Europe Direct. Autor listy Petro Medwid.
U wtorek 12 maja 2026 roku odkryli u Świdniku nowy informacyjny centrum Europe Direct, który ma służyć jak punkt kontaktu między żytelami podukleńskiego regionu i instytucjami Europejskiej Unii. Informuje o tym agentura TSR. Centrum wyniknął pod pokrowitelstwo Konfederacji Profsojuzów Słowackiej Republiki i należy do sieci 10 nowych centrów Europe Direct na Słowakii. Na światocznym odkryciu brali uczest przedstawicielka Kancelarii Europejskiego Parlamentu Natalii Szczasna, prymatorka Świdnika Marcela Iwanczowa i wedúcej oddelenia komunikacji przedstawicielstwa Europejskiej Komisji na Słowakii Peter Żabka. Prezydentka Konfederacji Profsojuzów Słowackiej Republiki Monika Uhlerowa przy odkryciu powiła, że profsojuzy dziją na całej Słowakii, no posrednictwem nowego centra chcą ukrzepić perepojenia socjalnych i roboczoprawnych tem i z regionom Sewerowychodnej Słowakii. To, że wybrali Świdnik za jej słowami, jest powiązane z tym faktem, że region ma dochodowe, socjalne i ekonomiczne problemy. Zadaczą centra jest dawać informacje o Europejskiej Unii, tworzyć prostor na dyskusję o europejskich temach i organizować oświetne aktywności pro szkoły i żyteliu. Medże hołowny priorytet centra należy podpora dialogu z rażdanami, podnymania świadomości o prawach rażdaniu, bezpieczeństwa i ochrony żywotnego otoczenia czy digitalnej transformacji. Podczas roka planuje centrum przygotować 6 regionalnych podii. Aktywności chce realizować w współpracy z Konfederacją Profsojuzów Słowackiej Republiki, Europejską Profsojuzną Konfederacją i Europejskim Gospodarskim i Socjalnym Komitetem. Europe Direct są miejscowe kontaktne centry, które podawają informacje i odpowiadają na wszystkie wątpliwości o europejskich działach. Odpowiadają na nich osobno i z ohľadom na miejscowe obstawiny. Szkolowane robotnicy organizują podii na szkołach, dyskusje z miejscowymi i regionalnymi politykami, reprezentują Europę na weletorchach i nawiązują kontakty z żytelami. Na osnowie więcej jak miliona poprosił za rok, mają pak europejskie czynowniki możliwość poznać potrzeby i obawy grażdaniów. Sereda, 13 maja 2026 roku. Poczesnym gromadzianynom Kałużskiej Gromady stał Fedir Labyk, autor wisty Seweryan Kosowski. Do spisku poczesnych gromadzian Kałużskiej Gromady dołączył zasłużony lemkiuski dijacz Sered Lemkiu na Ukrainie Fedir Labyk. Rieszenia w tej sprawie przyjęła Kałużska Miasteczka Rada. Labyk był odznaczony za długoletnią pracę i wyznaczne dosiągnięcia, w tym na niwie lemkiuskiej kultury, cytowania. Pan Fedir to człowiek archiw, człowiek dusza, czyja praca sochrania pamięć predków dla naszych potomnych. Jego autorytet wśród lemkiuskiej gromady ta mieszkańców Kałużczyny jest bezsprzecznym, pisze się na oficjalnym sajcie Kałużskiej Miasteczkowej Rady. Laureat urodził się 20 maja 1937 roku w Świadkowi Wielkiej Jaselskiego Powitu. W 1945 roku rodzina Labykiu była wyselena na radziańską Ukrainę, do stalinowskiej oblasty, dnes Donecka. Od 1946 roku prożyła w Kałuszy, gdzie ostatecznie osiedlili się Lemki, jak wtikali z Dalekiego Wschodu. W 1955 roku zakończył kałużską średnią szkołę. W 1964 zawarszył kałużski chemiczno-technologiczny technikum, a w 1981 Iwano-Frankiwski Instytut Nafty i Gazu. Był deputatem Kałużskiej Miasteczkowej Rady drugiego demokratycznego sklekania. W 1955 roku był czempionem Kałusza zo sportowej gimnastyki. Fedir Labyk należy do pokolenia tych, jakie już na zaczatku 90. roku włóczyli się w odrodzowania lemkiuskiej kultury seret pereselenciów do Ukrainy. W 1992 roku był obrany wedúcym Kałużskiej Miasteczkowej Gromadzkiej Organizacji Wseukraińskiego Towarzystwa Lemkiuszczyna. Neodołcha był za sprawą działalności Labyka osnowanej chor Studenka, jakomu w 1996 roku było nadane zwania Narodnej Samodialnej Folklorno-Etnograficznej Ansambl Piśni i Tancia. Labyk jest odnes aktywnym uczestnikiem kolektywu Studenka, gdzie śpiewa, tańczuje, wykonuje wersze ta humoreskie polemkiuskie. Sama ansamble do teper tworzą w bliższości jeszcze uredzenci lemkowyny, pereselene jak dity w sorokowych rokach 20. stolicia. Był inicjatorem i organizatorem odkrycia w Kałuszy skulpturnej kompozycji w pamięć pereselenciów z Polszczy, w tym czyśli z Lemkowyny. Jak jeden z nieczyslennych dijaczy na Ukrainie dbać o krasu lemkiuskiego języka, o to, żeby besida, jak uchosnują lemkę, była czysta, bez wlejań szczurzych języków. Sam prekrasno besiduje po lemkiusky. W 2025 roku kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała mu nagrodę imienia Epifana Drołniaka Nykefora, cytowania, za trud życia oddany dla lemkiuskiej kultury.
Odobrał jej osobisto w czas minuloriczny 45. Lemkiłskiej watry na czurzenich Michałowi, gdzie występował i kolektyw studenka. Na podii wspominana była i 80. rocznica tragedii. Weselin Lemkił na Radiańsku Ukrainu w 1945 roku. Czwartek, 14 maja 2023 roku. Lemko Tools, miejsce lemkiłskiego języka w digitalnym świecie. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Jeszcze do niedawna o buduczności lemkiłskiego języka besidualizmy w kontekście szkoły, literatury, kulturnej działalności, folkloru, historycznej pamiaty czy prysutności języka w publicznym prostorii. Były to fundamentalne zwidania, bo jak raz w tych obszerach przez wiele roki ryszało się dalsze peretrywania lemkiłskiej kultury po katastrofach 20. stolicia, o rozochnaniu wspólnoty i zaniku naturalnego językowego środowiska. Na samym werszku skorsze wymienionego jest oczywidno międzypokoleniowy przekaz. Dnes jednak dobrze widzimy, że istnieje nowy wymiar funkcjonowania języki, digitalna obszar. Tohyn odbywa się wielka część współczesnej komunikacji. Tam przenosi się edukacja, medii, archiwizowania znania i sztodenne są wspólne życia. Język, który digitalnie nie istnieje, zanikat. Celemkiwski język istnieje tam, gdzie prochodzi współczesna komunikacja, znaczy w internetie. Nie idę już lem o prysutnist azbuke w komputerii, smartfonii czy możliwość zapisania tekstu. W 21. stoliciu język funguje też przez prehladarkę, automatyczne tłumaczenia, rozpoznawania besidy, syntezu hołosu, aplikacji, socjalne medii, nariadia sztucznej inteligencji czy digitalne bazy danych. To hyn współcześnie tworzy się nowa infrastruktura komunikacji. Nie jedzie w technologiach, nie istniejesz. Dla wielu języków to proces, który przechodzi naturalnie w jedno z rozwitką technologii. Problem zaczyna się w premierii małych języków, osobowo tych, które dziesiątkami roków funkcjonowały na instytucjonalnym marginesie, bez dostępu do techniki. To gdy brak digitalnej prysutności to nowa forma wykluczenia. Wielu małych języków przechodzi podobny scenarii. Sąd prysutny w kulturze, w piśniach, w podijach, ale postepenno znikają z codziennego życia. Czom? Tyż za to, że sąd coraz mniejszy praktyczny. Młodsze pokolenia piszą wiadomości po polsku, po słowacku, serbsku, madziarsku, po angielsku, dodajesz to chcesz, nie z ideowego wyboru, ale za to, że tak jest skorsze, mają możliwość hosnować różne nariadia, słowniki, autokorektu, podpowiedzi itd., nie musiał dumać nad zapisem. W premierii lemkiłskiego języka zaraz pojawia się widania, ale jak to napisaty? Jak raz w tym miejscu zaczyna się problem. Język, który nie ma swojego nariadia, prohryłat na etapie praktyki, bo jest trudniejszy w hosnowaniu, bo nit lekko dostępnych słowników, nariadia, żeby prowiryć zapis, systemy, które będą podpierate pisania. W rezultacie osoba, która jest i świadoma, i zaangażowana, często rezygnuje z hosnowania lemkiłskiego języka w codziennych obstawynach, osobliwo w internecie. Heł, ja bycia prostier dla takich inicjatyw jak lemko.tools czy lemkotran.com. To nie ciekawynka czy gadżet, lem to proba odpowiedzi na konkretne potrzeby hosnowateli języka. Co to zmienia w praktyce? Z punktu widzenia hosnowateli najważniejszy nie są deklaracji, ale funkcjonalność. Platformy w wydi lemko.tools czy lemkotran.com mogą oferować i rozwijać mrejczyma słowniki i skore prowiriwania swiju, pomagać w interaktywnej nauce, redukować orfograficzny chaos, podpierać tworzenia tekstu, dawać rozrywku. Język, żeby peretrywać, musi być wygodny. Nie starczy, że jest ważny, krasny, najbliższy naszemu sercu i duszy, ta, że symboliczni nie da się go niczym zastąpić. Język musi być skory, dostępny, prysutny i wsiadł tam, gdzie piszemy i na co dzień się komunikujemy. Protiahom poślednich paru dziesięciu roków była zrobiona wielczesna robota dla zachowania lemkiłskiego języka. Rozwijano literaturę, edukację, presu, radio, wydawniczu dialnictw, czynia itd. Jednocześnie świt zmienił się skorszy niż model ochrony mężczyznowych języków. Dnes dobry widzimy, że bez technologicznej prysutności język ostaje poza hołownym nurtom komunikacji. Prysutnist lemkiłskiego języka w internecie nie jest luksusem ani dodatkom, jest wymogą dla jego dalszego rozwitku. Za to inicjatywy takie jak lemko.tools czy lemkotran.com warta widzieć nie jak technologiczny projekt, ale jak strategiczny element szerszego procesu budowania współczesnej funkcjonalności języka. Nie idę wyklucznie o wychodu hosnowateliu czy moderny wizerunek. Idę o stworzenie obstawyn, w których język może nadal funkcjonować jak pełnoprawny nariadia komunikacji,
сучасного чоловіка. На Раді влади Словацької Республіки про народносне меншини рішилося школство, музеї і народносне висилання. Автор вісти Петро Медвід. У вівторок, 12 мая 2026 року, відбулося традично в просторах Братиславського владного готелу Борік четверте засідання Ради влади Словацької Республіки про народносне меншини. Засідання вів підпредседа Ради і одночасно уповномочений влади Словацької Республіки про народносне меншини Акош Горонь. Рада обговорила 10 пунктів, між котрима були школство, народносне музеї, народносне висилання – це актуальні легіслативні процеси. За русинську народносну меншину брали участь всі трьоми членове того порадного органу влади – Мартін Караш, Петро Медвід і Міланян Піліп, який є одночасно председом Палати народносних меншин. На початку уповномочений Горонь припомнянув, що недавно нас на все відпустив пан Андрій Пош, котрий стояв при знову-зродженню німецької народносної меншини на Словакії по 1989 році. Довго був членом вибору про народносні меншини і етнічні групи. Стояв при зроді Музея культури карпатських Німців, де був пак і директором, і у 1990 році був основателем і председом карпато-німецького общества. Членове ради віддали му честь минутою тиха. В темі учебників буде резорт гладати можливості. Членове ради влади Словацької Республіки про народносні меншини дістали на засіданню інформацію о актуальному стані народносного школства за 2025 рік. Цитування. Jednym z wyznaczonych legislatywnych kroków była nowelizacja szkolskiego zakona schwalona władzą Słowackiej Republiki w roku 2024 i z płatnością od 1 januara 2025 roku, która przyniosła wece korekcji relevantnych pro narodnostne szkolstwo. Pisze się w dokumenty, które członowie Rady dostali peredom. Okrem szkoł i z nawczalnym językiem narodnostnej mężczyny zdefiniowali się i szkoły z nawczaniem języka narodnostnej mężczyny, gdzie się uczy język i literatura narodnostnej mężczyny i może się w języku narodnostnej mężczyny uczyty i dekotry dalsze przedmety. Postupno się zaprowadzała i systema podpornych kroków, które podla zakona się podawają w materyńskim języku szkolaria albo u nawczalnym języku szkoły. Momentalno są ewidowane 4 materskie szkoły z nawczalnym językiem rusyńskim, 2 osnowne szkoły, żadna średnia szkoła. Tak samo je 431 szkolariów osnownych szkoł, które chodzą do szkoł, gdzie je holem nawczania rusyńskiego języka. Ministerstwo Szkolstwa odpowiło w dokumencie na wopros rusyńskiej mężczyny, który dotulał się toho, że resort dał 2 miliony eur na kupowanie uczebników w językach narodnostnych mężczyzn, no uczebniki realno nesud, przy czym się na to skarżyli nelem Rusyny, ale i Ukraińci, a Madiary, cytuania. Resort Szkolstwa w roku 2020 odkrył rynek z uczebnikami i wydawania uczebników je w kompetencji okremych komercyjnych wydawatelstw i resort uczebniki nie wydaje. Ministerstwo Szkolstwa sobie uświadomuje krytyczność stan i nisku dostępność do których uczebników w językach odnosnych narodnostnych mężczyzn i hladat możliwości podpory ich wydawania. Koniec cytowania. Na dopełniujący wopros Petra Medwidia, czy ktoś wieryt, że komercyjne wydawatelstwo bude wydawaty pro tak pro rynok nieinteresną publikację jak uczebnik w rusyńskim języku, przedstawiciel ministerstwa Kalman Petoc potwierdził, że hladają na resorcie możliwości, żeby to stan jakąś podporą pro wydawatelstwa poriszyli. Na dyrektora rusyńskiego muzeja bude konkurs. Punktem zasiadania była i informacja o wyrocznych sprawach o diatelności narodnostnych muzeów Słowackiego Narodnego Muzeja na Słowakii za 2025 rok. Potiszującym faktem je, że Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury w poślednim czasie, wykonuje i nauczno-badatelską robotę, co długo brakowało. Okrem toho, na perek konsolidacji publicznych finansów w minionym roku zorganizował szumne czysło wystaw i dalszych poli u swoich prostorach. Przedstawicieli Rusyniu interesowali hołowno dwie temy. Pierwszą je tema dyrektora, kiedy ku 22 oktobru 2025 roku była odklikana dyrektorka Luba Kralowa i od tołdy mał muzej uszlem dwóch powierzonych dyrektoriów, Jana Pywowarnyka i teper Ludmiłu Rażynu. Drugą je problematyka rekonstrukcji prostoriów. Na toty temy dali członowie Rady za Rusyniu woprosy rezortu na aprilowym zasiadaniu Pałaty Narodnostnych Mężczyzn. Co do rekonstrukcji prostoriów, Ministerstwo Kultury znowu powtórzyło, że na to nie ma je momentalno groszy. Cytowania. I z ohladą na techniczny stan obiektu i obmedzeny finansowe możliwości rezortu kultury na jego sanację i obnowu toho czasu ociniuje się dalszy postęp przy sprawowaniu toho majątku, przy czym rozdumuje się i o możliwości perenesty Słowacki Narodny Muzej Muzej Rusyńskiej Kultury do lepszych prostoriów, które nie wyżadują tak wysokie koszty na rekonstrukcję i chod muzeja. Napisało ministerstwo w odpowiedzi.
Na zasiadaniu brała uczest i powierzona generalna dyrektorka SNM Wiarosława Bernatowa. To ta informowała, że dokończyła procesy ku temu, żeby do 30 dni był wypisany konkurs na dyrektora Słowackiego Narodowego Muzea, Muzea Rosyjskiej Kultury i Muzei tak po miesiącach mich byty holem w tej oblasti zastabilizowanej. Dodawamy, że na żadost predsedy okrugłego stoła Ruseniu Słowakii medziczasom Bernatowa potwierdziła striczu, na który budu duczasny členowe Rady Władzy Słowackiej Republiki pronarodnostne mężczyny i člen prezydii okrugłego stoła Ruseniu Słowakii Petro Stefaniak. Na striczy się mają obchoworyty szersza problematyka rusyńskiego muzejnictwa, wkluczno propozycji dla których aktywistów, żeby muzej perenesty do Medzela Borec. Górali u fondi na pered dyskusja. Uczestnik zasiadania był i Jan Sztołka, dyrektor Męszynowego Fondu, który odprezentował sprawę o diatelności Fondu na podporu kultury narodnostnych mężczyzn. Wece interesu, jak sam dokument, wyklikała problematyka nowelizacji zakona o Fondi, kiedy w minułym roku byli górali przyznani za 15 oficjalną narodnostną mężczyznę na Słowakii, no do teper nesut w grantowi z chemii i nie możut żadaty dotacji na swoje projekty. Tak samo się przedstawicieli mężczyzn widali, jak je na tym rychtowania większej nowelizacji zakona, która aby wyryszyła niedostatki, na którą mężczyny dowodobo zwracają uwagę. Przedstawitelka resortu kultury na zasiadaniu powiła, że momentalno się nie robi na większej nowelizacji. Co do małej nowelizacji, która by zauczyła górali do dotacznej schemy, to ta je za jej słowami przygotowlena. No powtórzyła już skorsze awizowane stanowisko resortu, że napered odbude się fachowa dyskusja o góralach, jak narodnostni mężczyni, pak się bude ryszy też to dalsze. Realno to wyzerat tak, że słowacka władza napered wyznała góraliu za mężczyznę i teper jakieby cofała potysku i zda kotrych góralskich i słowackich nacjonalistycznych kruchił, kotry sąd proty toho ryszenia, żeby górali byli mężczyzną. Krytyczność jaku sytuacji wysłowił Paweł Zamiszka, przedstawiciel góralskiej mężczyzny w radii. Wopros góraliu tak leszył się niedoryszenej. Monitoring rekomenduje dennik prorusyniu i posylnienia szkolstwa. Temą czwartego zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostne Mężczyny była i sprawa o realizacji szóstego koła monitoringu urowny implementacji Europejskiej Harty Regionalnych albo Mężczynowych Jazyków u Słowackiej Republiki. Monitoring prochodził u minuwszym roku. Eksperty, które robili monitoring, mają dwie rekomendacje co do rusyńskiego języka. W dokumencie się doczytamy, że rekomendują słowackiej władzy przyjęte kroki na przyspustnienia przeważnej części przedszkolskiej, osnownej, średnioszkolskiej i technicznej fachowej oświty po rusyńskie w oblastiach, gdy to język tradycyjnie osnuje się i zabezpieczyty kontinuitu między urowniami oświty. Rekomenduje się i oświta prouczyteli, który uczat w rusyńskim języku, zabezpieczyty nauczania historii, która odzerkaluje rusyński język, pro wszystkich szkolarzy u oblasty, gdy to język osnuje się, posylny tych osnowania rusyńskiego języka w komunikacji i z organami i publicznymi służbami, ale i polekszaty możliwość, żeby rusyny mogli maty też dennik albo dennik, wkluczno online wydania. Tolem czas rekomendacji, które eksperty dali do dokumentu i swojego minuloricznego monitoringu w odnoszeniu ku rusyńskiemu języku. Rychtuje się sprawa o hosnowaniu języków mężczyzn. Rada obchoworyła na zasiadaniu i informacyju o ocinieniu pełnienia zadacz akcznego planu ochrony praw osób, który należat ku narodnostnym mężczyznom i etnicznym grupom na rok 2020.

rynkowego procesu, pisze się w przedłożeniu dokumenty. Archiwne radiowe programy będą digitalizowane. Szef sekcji narodnostnego wysyłania słowackiej telewizji i radia Attila Lovas na zasiadaniu odprezentował sprawę o pełnieniu koncepcji narodnostnego wysyłania STWR. I z przedłożonych materiałów wylity, że publicznemu teleradiu w ramach koncepcji, która była przyjęta w 2020 roku, nie podaryło się zrealizować mnoho dił. W czasie konsolidacji nie jest napełnienia poda Lovasa ani tylko prostoru jak minułosty. Kiedy besidujemy o telewiznym wysyłaniu, prawdą jest, że się podaryło i 120 hodyn za rik zrobić 500 hodyn narodnostnego wysyłania. No tak samo jest faktem, że na przykład Todd Rick i z tych 500 hodyn może telewizja wyrobić tyle 148 hodyn premierowych programów, znaczy wykrzyna z 500 hodyn będzie tworzona powtórzeniami. Lovas przypomniał, że rada by mała żadaty nelem gwarancji hodyn wysyłania, ale i gwarancji groszej na wyrobu premierowych programów. Nie spełniło się ani rozszerzenia madziarskiego wysyłania Radia Patria, rozszerzenia wysyłania w romskim języku, od okremlenia narodnostno-etnicznego wysyłania tak samo nie zrealizowało się. Spełniło się, że Radio Patria je teper już i na DAB+, a u redystrybutoriu. Choć madziarski informacyjny portal STWR rozbiła, plany z jednakiem romskim i rusyńskim portalom się nie zrealizowały. I z tych, ale i mnohych dalszych faktów wychodzi, że mężczyzny musiał dyskaty na dofinansowanie narodnostnego wysyłania, inszak nie może czekać dalsze pozytywne rezultaty. Przedstawicieli rusyńskiej mężczyzny już skorysze apelowali, że nijak nie digitalizuje się radiowy archiw narodnostnego wysyłania w Koszyciach. Pocieszującym faktem jest, jak informował Lovas, że naszli się grosze na to, żeby w najbliższym czasie była przyjęta osoba na czastkowo zaniatost, która przed tym u narodnostnym radiowym wysyłaniu robiła i to ta pocznie z digitalizacją archiwu. Jednocześnie Lovas powiedział, że radiowy archiw ma przenieść się do budowy telewizji w Koszyciach. Co z reformą samosprawy? Pośrednim planowanym punktem była informacja o aktualnych legislatywnych procesach i aktywności w obłasty praw narodnostnych mężczyzn. W punkcie ryżne Petro Medwid zwrócił uwagę na to, że przed czasem Združenia Miast i Seł Słowakii i Združenia Samosprawny Kraj Słowakii przedstawili pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy. Dokument rachuje i złuczowanią miast i seł do większych cilków i małaby to być rewolucja w samosprawach, poklaby to władza i parlament przyjęli za swoje ryszenia. Nikt przy tym nie komunikował z narodnostnymi mężczyznami i mężczyzny nie znają, jak u większych cyklach będą gwarantowane ich prawa, które mają teper w ramach okremych seł i cymist, gdy tworzą holem 15% żyteliów. Upowodomoczony Akoś Horoń powiedział, że w tym dili będzie kontaktować bezodkładno Dyrżawnego Sekretaria Ministerstwa Wnętrznych Spraw Słowackiej Republiki Michała Kaleniaka, który ma to tu agendę u swoim portfolio i będzie żadaty, żeby przed przyjmowaniem takich ważnych ryszeń były wszystkie detale komunikowane z przedstawicielami mężczyzn. Dalsze zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnosty Mężczyzny i Etniczne Grupy odbudę się w oseny, przed tym będzie zasiadać Pałata Narodnostnych Mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w Piatnyciu na słuchowisku. No i przed nami następna już część karpackich noweli Petra Polańskiego i jak pamiętacie nowela karpacki Honczar. Zapraszam bardzo serdecznie. W seli był czas żnył. Złatyste morze kłało się już na nywy. Bez mała wszytok selski naród był na polach, a ekonomy i hajduki krutyli się pomedze chyżamy jak chytre zmyi i wyhaniali nahajkami ostatnich selan na pańskie łady. Pracujące masy doznawali od nadzeraczy doli hirszoj od niewilnykiu na zamorskich plantacjach. Po drogach czas od czasu przejeżdżali do dworu didycza to kosyniery, to stara szlachta. Ożytworiali rewolucyjny plan wożdia Mirosławskiego szeroko hołosiaczy manifesty. Lemhirskie prostory były takoj porożni. Tam jak demon po dykich krainach budył Mirosław. Ta nie propał jeszcze dla niego raj. Pred wchidą bramą raju stojał win i z żażdą pył z riky Ewne. Zapustył się daleko do lisa, szto hraniczył już z połonyńskima trawami. Nie nadychaty się tym powitriom i wydyt się nie je tu smerty. Zapach żywyci, diwanny, kmynu, habzyny i tymianu tworyt preczudowy balsam. Był Mirosław w swojej stychii. Z zachoplinią powtarjał win słowa piśni o tym samym lisyku i o konopelci. To zas wstuplali się słowa sesypisny inczy serdeczni i płynuli o pełnych grudy. Iszcze nie wtychły ostatni jej zwuky, kole tychisio, hejby z daleka ozywający się anhelski chor dała się poczuty od połyt dziwocza piśnia. Cyja w łuzi nekalyną była, a hoło stremtił jak płacz ditynczatesz to w błażennym spokoju wtyszat się pred snom. Nikoli Mirosław nie był tak zachoplony piśnią jak dnes, ny artystyczny pasaże śpiłanok, ny wszystkie ich wybranci i pianissima nie byli dla niego tym, czym była to ta piśnia, szto płakała i tużyła jak zniewolony heruwymy, a jednako sred płaczu śmijała i pestyła się nad nią. Krocznął dalej. Pomedze zeleniawą lisa zasyjało makowe kwitia pewronki, kotra dokinczujuczy piśniu hladała hejby kochosy pit tiniu smerekił. Fewronko! Wytał Mirosław i nemich namyłwaty się jej postaciu. Mam nadzieję, że pomożesz mi nazbyraty rybił, rekła Fewronka i dwychła gunemu koszyk. Z lycia jej była pełnota życia. Choć hotowa jem, zastawy ty się, że ty ani jednoho prawdziwego chryba nie najdesz. I ja tak dumam, odpowił Mirosław, a dże niczego nie wydżu, lem hejby wo śni bułkam, jednako prynymam zastawyny. Ponachlaj się tołdy. I chodyle po miachkim lisowym kilymi radisny i swobidny. One dołcha napełnył się kisz.
budę. Rekła frewronka. Teraz możemy oddychnuty. Naszła jem za potoką miejsce, które zachopyt aczy i tebe. Kiedy masz dajaku, podmytam. Na wse bud mi prowidnyciom w życiu. I Mirosław rozmyłowano wsmotrywał się w jej oczy. Chwaryła jem już, nie żartuj. Tremczu. I starał się budu zas o twoju łasku. To niemożliwe. Taki jem wielki wynownik. Nit. Prorekła fewronka. Ta ja nie aż tak wielka władarka, żebym mogła oszczęśliwlać do koho swoją łaską i sypać jej projawamy jak kwitią. Bo ty sama jak kwit, jarnyczka, szto rosnę w rozkisznym uroczysku. Dumasz czudny my kwitkę, odpowiła otwierajuczy mysel. Ich liczniczy własnywosty znam lipsze od tebe. Wyszły z lisa na kraj połonyny. Fewronka prystanuła, przytrzymała ruką Mirosława i zrywajuczy kwitoczkę rozpowiadała o każdym z osibna. Lekcji takoj czudowej doktorki wiczno słuchałby Mirosław. Ta raptom za chorą rozlach się wystrzył, odbył się stokratnym echom. Aż to było dale, doznate się po pererwie.

to mi otec. Pobiła Fewronka. Od neho znam się na zilu. Ale podme, nasze zachoplujucze misce niedaleko już. Tam desy i moj nianio. Stupywszy na berch połonyny smutryły na okolyciu. Daleko widno było szyroczezny Karpaty, wszystkie góry, lisy były z okrema czastiu tej różnorodnej mozaiky, jaku przedstawlat nasza werchowyna, kiedy smotryt się na nią z połonym. Lem Magura, pykul, wdali temniejuczej bachnowacki lis i szpyczasty kyczery władili nad ciłą reszt sztokoryt się przed tyma kolosami. Miściami błyszczali i seła, rozlachnene nad irskie marikami i potokami, a tu i tam odznaczał się to staropolski pseudodwir, to bani cerkwy, to stary rozwaliny. Jak prekraśni, powiła rozkoszujący się Fewronka, przyłożywszy ruku na oczy i pozerajuczy w dal. Prekraśni, ta ja widzu jeszcze krasszy obraz. I powił Mirosław podłuchaste pizrinia na Fewronku. Nie bardz wirju, żeby ty małda koly za krasszy inczyj widok. Mi welo rozpowiadał otec o czudzych krajach, mistach, a jednako sam na ostatok przyznał, że nie je jak tu. Prawda, odpowił Mirosław. I ja widził niejedną damu, niejedną krasu, ale taka damaż to prykryt się jej na seli i idę w miachkim kabrioleti do miścia, żeby rozorwaty się da jakim hokus pokusom, taka nie może riunaty się z obrazem krasy i pełnoty życia, jakiej adde przed sobą wydżu. Pletesz nebylici, odrekła Fewronka i pociachnuła Mirosława schodiaczy dołą spadystym chyrbetom. My już niedaleko naszego miścia. Perebichli chyrbet chuszczawynu, pereszli jeden, drugi potoczok i wderali się na horbok porosnenej czerniciamy i otinnenej smerekamy. Wytajte, emyrku! Kryczał odtamale człowiek z rucznycią trymajuczy zabytu lyżku. Chodźte, pokrypymy się, a to nadichnyczył się człowiek jak wołk. Wstrylili też to sy wydżu, ryuk Mirosław. Wstrylił jem, ciłką przypadkom. Szmychła, frasycia, ta i ja nie zaspał, a strylił po medze same ucha. Obrubował jem krmacza. Naszastał się człowiek, że hej, teraz budeme trymaty lisowej bywak. Prowijant mamę. Honczar pitpalił krmacza i one dołcha rozhulał się ohen. Z persza proderał się czorny dym, pak pitnosyli się kłuby prozraczne, biły, a na ostatok płamenili pełnotą ogniowy języki. Tak tyrany palat obyścia, zauważył honczar. Tak tyrany nyszczat narid. W jego oczach zabłysło. Wy toho, emyrku, nie spochwaczate. Prysiam Bohu, nie rozumiete. Proklaty świt. Daleko wy od świta, chwoszął ze słowo Mirosław. Wy daleko od neho, iż to, że win was obchodyt. Cyż nie dobry wam tu? Oj, dobry, emyrku, ale wy toho nie tiamyte. To ty tyrany, prawda? Tu się żyje. Ale ciężko nie ma ty swojo i nywy. Chudobnosty możby zaradyty, powił Mirosław. Chudobnosty? Honczar uśmiechnął się hirko. Boże, chudobnosty! Nit, szto skrywaty. Ja, emyrku, na o tym. Ni. Mam pieniazy dost. Ciły i dzban, 40 kił jem zakopał. Je toho, aż się uchamy perelywat.
Ale tyrany to ty... Swobodny nit. Nie zwiduj te dalsze. Ma te grosze, a tak pracuje te? Czudował się Myrosław. A jakże że ty bez pracy? Obsyp człowieka i złatą, a znaj. Nie lyszyt swojej sokyry cypłucha. Wseli choć jak, o mi besidujut, znam. I storonia do dmene. Jaszko człowiekowy. Ta prydę czas. Ale teraz posylmy się. Fewronka powynymała z ochniołej hrany peczeny kompery i wszystkie wzięły się do idylicznej strawy. Ad de makarony, zauważył honczar, oberajuczy kąpir. Smakują lipsze jak same italijanskie. I zaprawdy, umykajuczy się makarony, dowodyle jasno o nemałej stupeny poszany okazanoj dlanych prez konsumentiu, kotry skinczywszy swój idylliczny pyr, podali się drogom do seła. Na dneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny czas, oczywiście za tydzień w piatnyciu. Besidowała dla Was Monika Tylawska.

0: This should be played at high volume.
1: Brat skład 2005, a jak? I hard rap, dokładnie tak. Skład, hard rap, i chamy zapomnę smutek.

0: Ustawa z dnia 6 sycznia 2005 roku pro nacjonalne i etniczne mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasi na roch radiosłuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, radio LEM FM, PIT warszawskie studio. Toho, że radio ja witam krasi w programie Trzy świty, i to jeszcze tu możesz powiedzieć, że mamy 14 dni po 8, wisy na tego dnia maja 2023 roku. Ja będę z wami do 9 godziny w tym, że w programie Trzy świty, a pak będziemy się jeszcze czuty po 9 godzinie w programie Słowicia. No i tak, wyglądać dzisiejszy wieczór w radiu. LEM FM na Kotry Kraśni, proszę.

Tak to śpiewa Susanna z ensemblem Hrdza. A my powtórzę, że mamy dnes kinczuczy się den, 18 maja 2026 roku. Program Trzy Świty i w programie Trzy Świty to pewno tak jak i w was 138 den tego roku w gregoriańskim kalendarii do kinczia roku zostaje 227 dni w juliańskim kalendarii dnes mamy 5 den maja. A za zachodnim kalendarium świadkują Aleksandra, Klaudia i Felix. Za zachodnim kalendarium dnes imeniny Efrema, Iryna i Jakowa. Okrem toho świadkują w oświeci. Może braliście uczas minuj weekend w taki podziw. W Polsce to nic muzeju się ono nazywa, znaczy to tołdo, jak wszystko muzei odkrywają swój prostor na nic, przez nic, bo odkrywają swój tak niedostępny nasz to ten prostor, prowadzą da jak prynahidne akcje, dasz to bilsze wkazują, dasz to bilsze opowiadają i tak dalej, i tak dalej. A to z przyczyny toho, że dnes, jak raz wypada Międzynarodowy Dzień Muzei, ustanowiony w 1987 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów. To takie tiło, które dzieje przy UNESCO. Ja też brał podczas tego czasu w czymś takim, choć nie mocno w nocy, ale byłem w Dzierżawnym Etnograficznym Muzeum. W Warszawie de dalsze, przypominam, ale to dalsze już coraz mniejsze, bo nalem do 30 czerwca, junia tego roku możesz widzieć wystawę, jaka jest absolutnym hitem. Besiedują tu o wystawie Forma Prysutnosti, sztuka Lemkiu Karpackich Rusiniu. To jeszcze nie było absolutno treba to widzieć, jeszcze Pitora. Na ciłych misiacie ostało, żeby to zrobić. A okrem to, kto świadkuje jeszcze Haiti, świadkuje światofan Uniwersytetiu Turkmenistan, świadkuje świata konstytucji, a Ukraina przypomina sobie den borbo za prawa krymskich Tatarów, to na pamięć wielkich weselin za stalinowskich czasów toho krymsko-tatarskiego narod. 20 minut po 8 słuchate Trzy Świty. Prodążamy muzyką.

Вечер з радіом Лем ФМ. Ден з радіом Лем ФМ. Лем ФМ наживо.

štát vysielaný 21. maja bol dosť čikavý v histórii, jak veľa dní v histórii. Na primír v 113. roči bol odkrytý fórum Trajana. V Rími dodnes môž obzerať jeho ruíne. 1498. rík, tiež 17. maja, to udekolí Vasco da Gama, znaný portugalský podorožník, dobil do Portugaliku, to je v Indiách. Ideme do 17. storitia, koli to v Novom Švíti za veľkom mlakom bol osnovaný Montreal místo. Dodnes najbližšie místo Kanády. 1792. rík 18. maja, to bolo to, kde rosyjské vojska vstúpili na obšer Rič Pospolitoj, żeby z takim namierzeniem, żeby skasować ustrój, który był ustanowiony przez konstytucję 3 maja. To był początek konfliktu, ale jak znamy, już on długo nastąpił trzeci rozdział Polski, czym w rezultacie czego Polska zniknęła z mapy Europy na 123 rok. Ideme do 1804 roka, koli to Napoleon už natchnený svojimi pochodami bol uhúšený cisárom Francii. Teper koniec 19. stolitia, 1888 rík v Zjednanych Štátach Ameriky perší raz bola zademonstruovaná perša gramofonová platňa. Teper už 20. rík, 1923. rík začalo sa regulárne vysúvanie Čechoslovackého radia. 1944. rík, potom jak týžden druhý polský korpus šturmoval takú veľkú horu, na ktorý bol monaster Monte Cassino. To zdobili po týždňovi tot monaster, to bol vážny perechyt, takže by sojuzník počas druhej svetovej vojny mali odkrytú drogu na Rím. Ešte môže jedna podieja z 1971. roka, koli to v Curychu, v švajcarskom Curychu, amerykański bihun Rinaldo Nehemia był pierwszym w historii, który 110 metrów probiżył poniżej osiągalnej tej bariery. 13 sekund. 29 minut do 9 godziny. Słuchate Radio LMFM.

Hashtagi idziemy do rosyjskich rocznic, jak w okolicach dzisiejszego dnia prominuli, a ja zacznę od tych, co minuli w sobotę. W sobotnia data tiamy cię z rocznicą smrti z 1960 roku Ihoria Grabara, to rosyjskiego pochodzenia malar, historyk kunsztu, też restaurator, a i też może powiedzieć, no, pedagog, tak, jak najbardziej. Pochodził z rodziny rosyjskiego diacza Emanuela Grabara, jak i jeszcze w końcu 60-tych roków 19. stulecia był posłancią do maniarskiego parlamentu. Zresztą dziadem Grabara po materyńskiej linii był Adolf Dobriański, znany diacz rosyjski. Karpackiej Rusy w połowie, drugiej połowie 19. stolicia. Pak perenesła wsia rodzina do Rosji, tam ci Ihor Grabar. W mer w 1960 roku, 16 maja, jak już jem powiem. Druga rocznica związana z sobotą, to z 1968 roku, to data smery Łuka Demiana z Podkarpackiej Rusy. Wrodził się w 1824 roku, w 1868 roku w Mukaczowi. To był folklorysta i też pisatel. Zanimał się zbieraniem różnych opowiedzeń i zresztą folklornych materiałów. I to tiłka o Luci Demiani. Perejdu do wczorajszych ricznic. Jedna taka podia z 1921 roku, kiedy to gubernator Podkarpackiej Rusy Rzadkowicz, Grigorij Rzadkowicz, zrezygnował za swoje funkcji na znak protestu toho, że czechosłowacka Власт не хотіла барс приспішати процес надавання автономії Підкарпатській Руси. Попрощався з Ужгородом, а його функції остали при віце-губернаторі Петрі Еренфельді. To jeszcze wczorajsza rocznica z 1848 roku w Wuśniej Olszawi w okresie z Tropką Dnesznym wrodził się Adolf Lukacz, to pedagog, jaki był też akademickim uczytelom. Pracował na wielu uniwersytetach, też na Episkopskiej Akademii w Peczy. W mer w 1921 roku w Budapeszcie. Wczorajsza data też związana z Ernestem Kondratowiczem. 1912 rok, 17 maja, wrodził się w Kalni Rostoci. To dnes Przyjaźniewska Ruś. W meru w 2009 roku w Użgorodzie to podkarpacki malar i pedagog mał szczęścia wczyty się malowania w Adalberta Erdelija czy w Josyfa Bokszaja. Buduczy, można powiedzieć, następcą czy kontynuatorom tej znanej podkarpackiej malarskiej szkoły. Taki dzisiejsza rocznica wyznaczna współczesnego Rusyna, jaki wrodził się w 1927 roku, 18 maja w mer w 2018 roku, 9 roku temu, to Wasyl Choma, czechosłowacki dyplomata, okrem tego literaturoznawca, pedagog i rusyński aktywista, jaki napisał bliżej jak 300 naukowych prac, wielu monografii. Był основателем общества русинских письменників Словації, був тіж автором підручників з русинської літератури, видатна персона тої найновшої доби по русинському одродженню в 1989 році. А в нас 17 минут до 9, і ще пам'ятайте, не споїмо собі о хвилі, але то по музиці.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio.

rozwija nam jar, ale pomaleńkę, a to wstup do toho, albo pierwsze leczenie. A to za to, że jem chodził za skoro powisty, to już piszła jedna śpiewanka. No dobry. Tak, cytak, z me prychwyly. I sto w Golicach. W Golicach 11 gradusów, tutaj jar, jak już powił się, nie może jakosy rozwinuty. Najbliższe dny będą tak, może powisty jarni, chociażby chodzili, żeby byli litni. No to zaraz do 18, sreda, czwartek do 21 gradusów w Golicach. A w 15 do 20 i za to 4 najbliższe dny, to ta temperatura denna będzie taka sobie, niczna będzie oscylowała dookoła zera. Nie, probaczcie, 10. Och, jedynkuję, aż im się sam przestraszył, aż tak, bo sam się zbieram w stronę Lemkowiny pod koniec tygodnia. No do, nie, koło 10. I to te 4 dni będą tak ku zachmarene, ale popołudny powinno być w każdy dzień tak z sońca, może i przed południem. Tak czy tak, nie będzie to taki bardzo przyjemny soniaczny den. W Polkowiciach teper 12 gradusów i najbliższe dni budut kusićka podobne, to znaczy kus w jednym

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Slovo väčšia. Program o slovách našich i nenašich. Dla pijanych slovami i slivžaždajúčach. O jazyku i na jazykach. Slovo väčšia. Jak się macie, radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i program Słowicie, znaczy to jazyku i na językach. Barsia ciszu, bardzo mi fajno za stuboty razem z wami, choć jak pewno czujecie, mi hołos iszczy. Do kincia nie jest taki dobry, jakby mał buty do radia. Za to i musiłem zrobić pauzę z poprzednim programem. Zaczynamy Słowiciu, ale ja powiem tylko, że byłem już ani nie znam, który raz w Dżerżawnym graficznym muzeju na wystawie Formu Prysutnosti. No i zazjem się strity z różnymi znajomymi, lepsze czy dalsze ludmi i zazjem woszło w różne dyskusje i zazjem się zainspirował w czas tych besit do jakich tem. No i jedna z tych tem się jawi oczywidno. Dnes, ale żeby nie przedłużaty, to zaczynamy naszym dżinglom i już pójdziemy do naszych językowych tem. Probaczcie, dnes bars technika mi robi wiele problemów, ale może już będę dobry.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Jeszcze raz probaczę za budy z peryferyjną, ale to tak zwane techniczne bosorki. Tak to jest, jak jest się autorom, realizatorom, siedziaczym przy konsoli i wszystkim przy jednym programie. Ale dobry, to nas nie będzie nie zanymało, by się dłużej, żebym się zainspirował. Od czego to wyszło? Także taki wstup zrobił, bo jest takie przekonanie, że koli znamy dwa języki, budjak język, to możemy prosto brać słowo z jednego języka i najty mu odpowiednik w drugim języku. No i tu w tym premierze jedno słowo po polsku, drugie po niemiecku. I wszystko jasne. No, ale no, tu jest ten problem, że język nie jest tylko słownikiem, bo słowo ma znaczenia, ma jakąś swoją wagę i swoją, można powiedzieć, temperaturę, można powiedzieć, swoje wspomnienia i swoje asocjacje czasem różne w danych językach. To tak, że czasem słownik podaść nam dobry przykład, ale nie podaść nam ciłego obrazu, tak? Jedno słowo może być w jednym języku ciłkom neutralne, a w drugim bardzo emocyjne. Nie znam, jak jeszcze to zapowiedzieć. Może być też codenne, a w przekładzie może zwyczaj jak też to stare, kniżkowe, takie archaiczne. Co jeszcze? Może nazywać to przedmiot albo samo poniatia, ale wersję słuchacza w inną stronę. Wielu takich stylów pewno znajdziemy. Tak mi się jak raz niedawno trafili. No ale okrem toho, takie różnice widzimy w wielu językach, bo są takie języki, dam od razu przykład, o czym dnes będę besiedował, w których pierwsza besieda człowieka jest nazywana przez matir, a są tak, których zemla, z której pochodzimy, nazywa to pierwszy język przez wiccia, rit, albo miejsce narodzenia. Nie będę teraz już w wstupie o wszystkim besiedował, o czym chcę pobesiedować, bo dnes będę o słowach, które da się przełożyć, ale nie da się przełożyć ich ci uwagę. No i nie będziemy zidować lem to, co słowo znaczy, tyle budeme ci to słowo za sobą nese. I tak mi się trafiło, że schosnował jem w minuły weekend bodaj w jednym reczuniu dwa takie słowa, które nie do kincia one mają przełożenia do polskiego języka. Nes budę o lemkiwskich i polskich słowach, które są niko usług, co postawiono przy sobie, ale może nesty. Inczy kus mysę. No dobry. Skosłuchałem takie słowo jak dola. No to znamy, dolu horbatu, nie jest dobroj doli, się mi zdaje w lemkiwskim języku. Jak już jest jakaś dola, nam dasz to przyniosła, no to znaczy, że ono raczej, to nie chcę już generalizować, ale raczej to będzie dasz to negatywne. No i tu musimy rozdzielić dwa, to równy, znaczy słownikowe znaczenia z postawienia z polskim los, bo o tym będę besiedował teper chwilku i od tego to i temperatury, tak można nazwać, schosnowania, bo to są postawienia lemkiwskiego dola i polskiego los, to taki dobry premier, możesz ich sobie ty, ale to tiahar tych słów jest ciłkom inczej. Bo lemkiwska dola może tak pryncypialno, jakbyśmy to chodzili powisty, to jest taka dola, takie przeznaczenia, to jakoś udział w życiu, który ich pada na człowieka i win już jest, tak? Ale jakoś tak się stało, że wse to ta dola, mówimy o dohorbaci doli, besidujemy o takiej płani doli, dole nam dasz to przyniosło płanne, niedobre i tak dalsze. A kiedy sobie sopostawimy to, że polski los, znaczy, że to, co do kogo stricza, to jakiś przypadok, to jakiś trafunok, to tak jak na loterii byśmy dasz to wygrali, takie przypadkowe. To ono jest, bym powiedział, ciłkom neutralne. No i to ta wieloznacznist robi tu wielką różnicę, bo jak powiemy los po polsku, los człowieka, los sprawy, czasosłowo losowanie, o, jest szczęśliwy los nawet, tak? Że można ty, w nas czy jest szczęśliwa dala, nie znam, nie czuję, może by taką strukturę schosnować, ale szczęśliwo i doli, jakoś się mi tak, to ta dola za bardzo płanno i negatywno
Tiamet. No i jakby tak toto so postawić, że toto polskie los, no może być takie tragiczne, ale ono nie musi samo w sobie takie być. To może być bardziej techniczne, o, że tak powiem, o czymś, co się podziało prosto i już. I ono jest. To znaczy, to jest taki trafunok, jakbyśmy powiedzieli. No ale Lemkijewska Dola to już tak zwłóczy, tak egzystencjalno, to nie jest przypadok. To przyszło komuś w życiu, to dość lekko się uczyć z takim ciężkim tonem, z toną takie słowa jak bida, jak terpienia, jak rozłuka, jak trud, jak przeznaczenia, jak dasz to, co oj, może zmy nie wymolili, ale i tak gunam, i tak to gunam przyszło. No i tu odniosło się do etymologii doli, za to, że to nasze słowiańskie słowo. No i mniejsze, bilsze znaczy, że to jest taki czas, taki udział, to komu, da komu przypało, tak? Bo to idzie do takiego dzielite, rozdzielaty w totu stronu, jakbyśmy smotrili na etymologię. Ale pierwistno dola to nie taki przypadok, także na ślipo, to sztosy takie jakby, możesz powiedzieć, przydzielone da komu. Że ciężka dola jest taką przydzielona. Znaczy, dola jest przydzielona, ale ona w Lemkijewskim bude, jak już besidujemy o doli, to taka porcja życia, to ona bude bardziej, bym powiedział, taka no płanna, jak już besidujemy o tej doli. Znaczy, semantyczna, bo jsme tak wskazali, że to tak dzielity, przydzielaty, da jaki udział przydzielaty człowiekowi, żeby z tym żył. No i za to ta dola ma i tak naturalno bardziej takie życiowe na nasyczenia jak polski los, tak? Bo tu sobie przejdziemy do etymologii polskiego słowa los. To absolutno kus inna historia, bo podle Bricknera to idę z niemieckiego to słowo i związane jest prosto z trafunką, może z taką worożbą barże, z czymś tak nie jest do peredwiedzenia. Taki, bym powiedział, przypadok, trafunok, to człowiekowi przypało, ale raczej w takim barże neutralnym znaczeniu. I kiedy byśmy mali sobie to podsumowane, no to polskie słowo los jest takie bardzo szerokie i wieloczastejsze jest neutralne, bo możemy besidować o tym polskim słowie los człowieka, los projektu, los na loterii, że ono jest prynahidne. Ale to ta lemkijewska dola ma całkiem inną wagę, że to nie jest przypadok. To jest takie, że człowiekowi było pisane. To już nie jest przypadku, to już nie jest tego trafunku. To, co mu było sugerowane, co mu było zapisane, co musi nести przez ciłę życia. No i tak jakbym sobie to podsumował, to los, to może się przytrafić, tak? A dola to już jest zapisana desy tam w tych knihach, które my nie znamy i za to może to ta dola w takim codziennym hosnowaniu po Lemkijewsku. Choć w słowniku znajdziemy, że polski los i Lemkijewska dola to samo, to już kiedy posmotrymy sobie na dajakie inne premiery literatury, to dola bude o velo, velo cięższa. I uwaga, za to drugie słowo, albo drugie są postawienia, które nie wse znaczy dokładnie to samo, albo hosnowateli dwóch języków inaczsze rozumieją. Ja jeszcze, dawno tomu przy początkach tej wystawy, o której bym się dłużał, mają wykład o Lemkach, im się zwidał, słuchaczył, czy znają lemkijewski język, po jedno osoby znali, rozumieli, bliższy i starszy nie, ale im się widać, co to jest w chyża. I dostał im definicję, takie rozwinienia tej chyży, że to jest
powiem po lemkiwsku, to toż tym czuł po polsku. Stary lemkiwski dym kryty strichom, sołomą albo gontą, co się nachodzi w skanseni. Tak już teper uproszczu. No i tak jest prynymany słowo chruża w polskim języku, de, że tak powiem, dost nieprawylno się ono hosnuje, odciwko, że chyża w lemkiwskim języku to jest po prostu chyża. Taka chyża, w jaki dnes żyjemy, w jaki, do jakiej wertamy do chyż, idemy do chyż. To taki modelowy prymir toho, jak różne języki ponymają dajakie słowo. Polski opis, win właśnie zaperat to słowo w etnografii. Bo jest coś takie w polskich słownikach, jak chrze i maje, dumam, dost podobne pojaśnienia, ale ono było zaperte, założmy, 50-100 roku temu, w takim znaczeniu, jakie desy to się tam zapisał, a po lemkiwsku ono dalsze żyje normalnie. Polska chyża, jakby mała by rozwinęna, jest przeważnie taka etnograficzna, rozumlena. No, dawna lemkiwska zachoroda drewniana, tu się żyje, tu sud koroły pod jednym dachem i tak dalej. Dawna selska budi czy dasz to takie. No i tu się zaczyna problem, bo kiedy posmotrymy na polskie słowniki, chyża bude się miała z jaką muzealną wartością i hosnumatel polskiego języka czuje. Stary lemkiwski dym, drowno, stricha, sołoma, gąd, tu stajnia, albo skansen, seło, dasz też to minęło, tak? Ale dla lemkiwskiego skoho hosnowatela lemki u skoho języka, to przede wszystkim to dim, budynek z jednej strony, to znaczy miejsce, gdzie się żyje, gdzie się werta, gdzie się w sebe. Znaczy niekoniecznie stary budynek, stara chyża, to nie jakiś obiekt, nie znam, narodnej architektury, to po prostu chyża. Idziemy do chyż, wychodzimy z chyży, idziemy do mił, to żywy odpowiednik polskiego słowa dim, byśmy powiedzieli. Choć wiadomo, to kiedy rozwiniemy to o jaki ridna chyża, że to ma jeszcze to konotacji z tym, z weselinią, że na zachodzie to był dim, w którym myśmy żyli, a nasza chyża to była tam, my liczyliśmy tam. Oczywiście to jest absolutnie już inny riven toho ciacharu, ale tu trzeba też sobie zadać takie zadania, gdzie jest to przesunięcie, bo mamy tu dwa prostory, dwa tak riveny, tak, że dim może być takie neutralne, może być współczesne, codzienne, a to ta chyża, to takie regionalne, archizujące, może takie starodawne, etnograficzne, narodne, selskie i tak dalsze. No i za to, bo jest iszczy jest jedno nieprawidłowe tłumaczenie, na przykład, że chyża to chata. I to też może być zdradliwe, bo może maty da jakie bym powił uzasadnienia w etnografii, to jasne, tak, w opisie dawnego budownictwa, ale konotacyjno to si robi właśnie to płanne, że raczej presuwa tlemki do minułosty, do czosty starego, do archaiczności, do skansenu, do muzeju. I tu zas mamy to samo. To znaczy, że słownikowo się zas dasz to zgodzić. Mamy w słowniku sopostawienia dwóch słów, no ale hosnowania w polskim języku, w lemkiwskim języku będą już do czysta, absolutnie inne. Tu jeszcze wrócę do etymologii, bo cichyża, cydim, to one będą etymologiczno dost podobne, dost podobne, nie będą tu aż tak bardzo chyba w to wchodzić. Tylko powiem, że właśnie
po polsku często przekłada się też chyża. Okrem tego, że funguje w słownikach polskich chyża, jak to etnograficzny, archiwalny, muzejny, lemkiwski zabytok, no to po polsku często się przekłada jak chata, to znaczy stara chyża, stary lemkiwski budynek, krytyj sołomą, krytyj gontą, to może być też prawdziwe. Kolejby się dajmy o architekturii, tak? O dawniej lemkiwskiej zagrodzie, bo do dnes też jeszcze są tu ludzie, którzy żyją w toho roda chyżach, w tym smysli muzealnym, czy w starych chyżach. Ale po lemkiwsku chyża to nie jest muzej. Chyża to dim. Miejsce, gdzie człowiek żyje, gdzie jest rodzina, gdzie się werta, gdzie się idzie, gdzie się spyt, gdzie się hostyt, gdzie się rychtuje śniadania, południenok i wieczeriu. I tak bym powiem może, że idu do chyż, to nie znaczy idu do staroj, krytoj, gątą, strichą budowli, która może mi się zaraz rozwalić. Nie, absolutnie nie. Tu jest to przesunięcie, że to polski przekład na chata czy chyża robi z tej chyży taki eksponat, a po lemkiwsku to po prostu dim. Znaczy, że chyża to nie skansen. Chyża to miejsce, w którym się żyje, do którego się werta, z którego się wychodzi i wszystko jest super. Iż jeden może, choć ojoj, miałbym paru tych premierów, może jeszcze do takiego wernu, ale to już to bym powiem na samym początku tego programu, bo stojem też przynachodzi wielu besit z posteriuch, że bardzo często nie znamy jak powisty odpowiednik polskiego język ojczysty. No mamy tu po lemkiwsku materiński język, tak, który jasno by się duje, jasno, tu jest dość ciekawe i socjologicznie ciekawe, że jednak my mamy rozdzielone, że pierwszy język raczej dzietyna czuje od matery. Za to jest materyński język. To mama jest tą osobą, która передaje pierwsze słowa dzietyni, za to mamy materyński język. Tu mamy też dasz to incze, bo mamy wieczyznu, czy odciuzninu, znaczy zemlu, wiecił zemlu, predkił, ale to nie to samo, że język ojczysty, bo się dojuje o materyńskim języku, o tym sopostawieniu. I to polski język ojczysty to dnes absolutno neutralny termin. Nie ma takiego takiej asocjacji, że win jest od wiecia. Prosto. To pierwszy rodzinny, wyneseny z chyży język, to język wspólnoty, język tej grupy, z której się pochodzi, ale formalno spierać się na tym koreny otec. Ojciec, ojczysty, ojcowizna, ojczyzna i tak dalsze. Ale lemkiwski materyński język jednak presuwa tot obraz, kiedyże mamy wszystko incze, i dziedowiznu mamy, i odciuzninu, i wietczyznu. To jednak tu to pierwszy język, który dzietyna, który taki każdy człowiek czuje, presuwa go w stronę matery. To znaczy język, jak dasz toż to dzietyna czuje najpierwsze, że to przychodzi z chyży, że to przychodzi z takiej sztodenności. I tu, jak sobie posmotrymy na wielu innych języków, i angielski ma matier, i niemiecki ma mutter sprache, słowacki ma materyński język, czeski tak samo, macierski język, i za to te przesunięcia są bardzo różne. Ale kiedy sopostawimy lemkiwski z polskim, też będziemy maty różne to te konotacje. I tu jeszcze mamy to tu wieczyznu, czy odciuzninu, bo tu mamy drugą stronę tej takiej metafory, tak? Wieczyzna absolutnie te przeschody się z polską ojczyzną, tak? Ale tu już idziemy po tej mężskiej linii w odróżnieniu od
toho, što im povio pred chvilkom, že materinski jazyk ne vhodit v toto, jasno okresljat, že materinski jazyk to je tot, ktorý čuje sa od matery. Tu, jak ide o vytčiznú, o vytčiznenú, ideme absolútno v druhú stranu, bo tak v našej časti Európy, v patriarchálnom sredovisku i v patriarchálnej kultúri radšie tot sprawy zemli, majetku i tak dalsze išli po mużskiej linii. Otec od wicia, od zemli, zemla wiciu. Nie znaczy, że to jest nie wszystko znaczy, albo nikoli nie znaczy, że to jest prywatny majetok po wiciowy, ale idę to ta linia po ci mużskiej linii. Zresztą, kiedy byśmy sobie tak posmotryli, że kiedy znamy, że w Zemkiwskim mamy materiński język, ale odciuznienu, to język przychodzi do materii przez kołysku, przez chyżu, przez pierwsze słowa, przez może śpiusz, przez sztodennu besidu, a tam widno podził na dajak obowiązka. To ta odciuznina, wiczyzna przychodzi od wici, jak zemla, rit, spadkowina, jak to ta pamiat pokoli. Tu jeszcze bym chodził powiedzieć, że faktycznie mamy jeszcze wiele takich ciekawych sliw w innych językach, jak na przykład niemiecki Heimat. Bo to takie słowo, które znaczy wiczyznu, ale to ona jest takim odpowiednikiem może angielskiego takiego homeland, takiej lokalnej wietrzczyzny. Tam nie jany wiciany mamy, ale to jest takie, nie jest związane na pewno z dzierżawą, nie jest związane z czymś, z jakim polityczną przynależnością, z taką polityczną geografią i z granicami dzierżaw. Za to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak to w niemieckim zwłóczy, choć jakim by się dual z członami niemiecką mniejszyny w Polsce, to on jak raz by się dual, aha, i mati o tym swoim, tym, co jest koło nas. To jest tak jak nasza lemkowina, tak jak chory, tak jak nasze spokonwiczne, nasza to ta odciuznina, tam, gdzie ona jest. My możemy się nachodzić do Sinda, ale to niemiecki Heimat, czy nasze chory, nasza odciuznina jest konkretno w tamtym jednym miejscu i nikoli, choćby nas z niej woszmaryli, to nikoli się, to ona geograficzno nikoli się nie zmienić. Tu jeszcze bym powiem, że próbowałem to zrównować z angielskim, a tam plus inaczej, bo mamy i Fatherland, i Motherland zależni w różnych częściach historii jedno czy drugie było popularniejsze. I tylko powiem, że mamy jeszcze paru słów zrychtowanych, ale jak chcę, nie mam czasu na to, żebym wam tak dnes to powił i przedstawił. Tak czy tak, jak widzicie, nie chcę jedno słowo, choć słowniku przy sopostawieniu w jednym języku i w drugim języku one wyglądają jak ekwiwalenty, takie 100% ekwiwalenty, to nie chcę tak jest. Ja bym zaochoczam, żeby to jak najczęstsze wertali do chysz, żeby to by się duali materyjskim językom, żeby to żyli dobri. I pamiętali, że jeden język różny się od drugiego i słownik nie minit toho, słownik bym próbuje sopostawity, każdy słownik sopostawity tłumaczenia, ale nie wse one będą nesty to tu temperaturu, to tu ciągar i to tu bombowił taką głęboki z tego słowa w danym jednym czy drugim języku. A to była Słowowicia, by się dual Demko Trochanowski. Trzymajcie się, nadiusia, na dalsze z wami stricz. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: Jeden jeleń,
1: dwa dubaczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: szyszko wronkił,
6: siwy synyczok,
7: pisałem łoron,
8: dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zabijeczu.

Podcast Brothers.

drogi słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trohanov.

My z wami, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym drzemka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

lot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskidniski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.